0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
3: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: SK Zamość News.
10: Już czas na magazyn lokalny Radia SK Zamość. Violetta Sawa, zapraszam do słuchania. W tym programie powiemy o konkursie kulinarnym.
11: Nasza kuchnia jest bardzo smaczna, prosta, mało skomplikowana, oparta na lokalnych produktach. To zresztą nasze jury będzie też oceniało w czasie tego konkursu, jak podany jest dany posiłek, z czego się składa, czy oparty właśnie na tych naszych regionalnych produktach, czy na tych produktach jakichś sprowadzonych skądś.
10: W rajcie PTT-ku.
12: Myślę, że kontakt z naturą, z przyrodą bardzo sprzyja odpoczynkowi, relaksowi, że przynajmniej przez te kilka godzin możemy, jakby to powiedzieć, zresetować się, zostawić gdzieś tam swoje takie codzienne sprawy i zapomnieć o wszystkim. Zwłaszcza teraz, na wiosnę, w maju, kiedy mamy taką wczesną wiosnę, na naszych polach roztoczańskich kwitną rzepaki, a drodzy Państwo, nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o pozostałą część Polski.
10: Wystawach.
13: Bardzo prestiżowe wydarzenie. Prace znakomitości legendarnych malarzy przełomu XIX i XX wieku. René Magritte'a i Henri Matisse'a. Kolekcja litografii i wycinanek w przypadku Matisse'a bardzo kolorowych. Jeśli chodzi o te postaci, to myślę, że są to wybitne postaci sztuki światowej. René Magritte, przedstawiciel surrealizmu, przyjaźnił się między innymi z Salvadorem Dali, André Bretonem czy Georgesem Kiliko. Zobaczymy jego najsławniejsze chyba obrazy z cyklu
10: będzie też o dwóch propozycjach Zamojskiego Domu Kultury.
8: Proponujemy zajęcia z tanga argentyńskiego.
14: SK Zamość.
10: To zaczynamy. Zamojski Dom Kultury, miasto Zamość i lokalna organizacja turystyczna Zamość i Roztocza serdecznie zapraszają do udziału w konkursie potraw Smaki Zamościa i Roztocza.
11: Dzień dobry, Wojciech Sachajko, prezes lokalnej organizacji turystycznej Zamość i Roztocze. Jak co roku nasza lokalna organizacja turystyczna wraz z Zamojskim Domem Kultury, wraz z miastem Zamość organizuje festiwal produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza. Festiwal ten będzie odbywał się w ramach Jarmarku Hetmańskiego. Warto w tym roku wziąć udział w festiwalu, a celem festiwalu są promocja kuchni regionalnej, jest prezentacja potraw, a także produktów kulinarnych, które na Roztoczu są sprzedawane. Warto w tym festiwalu wziąć udział przede wszystkim w tym roku, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i w tym roku festiwal będzie troszeczkę bardziej bogaty. Między innymi laureaci naszego konkursu kulinarnego będą zaprezentowani w folderze specjalnym, takim kulinarnym, który zostanie wydrukowany właśnie tuż po konkursie. Zechcemy w folderku zaprezentować te potrawy regionalne, które wezmą udział w konkursie kulinarnym. A tu chcę powiedzieć, że właśnie konkurs kulinarny, jak co roku organizowany w ramach Jarmarku właśnie Hetmańskiego, będzie odbywał się w czterech kategoriach. Są to wyroby regionalne, ciasta i desery, a także nalewki i napoje, więc można takie produkty regionalne do konkursu zgłosić, przyjechać właśnie na ten festiwal, zaprezentować. Oczywiście spośród wszystkich zaprezentowanych potraw wybrane przez jury zostaną te potrawy najlepsze i one właśnie zostaną zaprezentowane w folderze, który zostanie wydrukowany po konkursie. Tak, zgłaszać się mogą wszyscy, którzy w zasadzie interesują się naszą kuchnią regionalną, ale przede wszystkim liczymy na szkoły gastronomiczne, liczymy na koła gospodyń wiejskich, ale co najważniejsze, liczymy na naszych restauratorów i zachęcamy ich do tego, ażeby wzięli udział w tym konkursie, ponieważ no, jest to takie podkreślenie tego, że te produkty kulinarne, które biorą udział w festiwalu, można je po prostu spróbować u nas. Jest to wspaniała rzecz do tego, żeby zareklamować swoje posiłki, które w naszych restauracjach, czy to w Zamościu, czy na Roztoczu są właśnie serwowane. Również w folderze, który zostanie wydrukowany po tym konkursie, chcemy napisać, gdzie realnie można spróbować poszczególnych tych produktów kulinarnych, które z naszego regionu pochodzą. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja. Zgłoszenia należy nadsyłać albo e-mailem, albo fizycznie zanieść, dostarczyć do Zamojskiego Domu Kultury. Wszelakie szczegóły dotyczące tego festiwalu produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Zamojskiego Domu Kultury. Jest tam regulamin, jest tam karta zgłoszeniowa poszczególnych produktów i zachęcamy przede wszystkim do udziału i uczestnictwa. Tu jeszcze zechcę podkreślić, że oczywiście laureaci, najlepsze produkty kulinarne zostaną honorowane nagrodami rzeczowymi. Tutaj również dostaliśmy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, więc w tym roku te nagrody będą naprawdę bardzo ciekawe i myślę, że warto wziąć udział przede wszystkim i dla tych nagród, ale i dla publikacji reklamy w folderze, który zostanie wydrukowany po konkursie. Tak, nasza kuchnia regionalna to przede wszystkim kuchnia oparta na bazie kaszy gryczanej, to kuchnia, która ma w sobie bardzo dużo dziczyzny, kuchnia z jednej strony bardzo prosta, no bo oparta na tych lokalnych produktach ludowych, ale też kuchnia w dużej mierze wyszukana, dlatego że chociażby miasto Zamość, którą od wieków można było tutaj spróbować naprawdę wyszukanych potraw, gdzie kupcy z całego świata przyjeżdżali do Zamościa i przywozili wszelakie mało znane produkty spożywcze, owoce cytrusowe chociażby. To jest również bardzo ciekawa kuchnia, taka szlachecka, bardzo bogata i chcemy zaprezentować i tą taką kuchnię właśnie wielokulturową, no bo przecież miasto Zamość i cały nasz region to różne nacje, Ormianie, Żydzi, Rusini, ale nawet Grecy czy Anglicy, więc naprawdę mieszanka kultur w naszym regionie i w mieście Zamościu była bardzo duża, stąd i ta kuchnia jest tutaj naprawdę bardzo bogata i zachęcamy do tego, żeby odtwarzać właśnie te niektóre przepisy kulinarne, które gdzieś tu z pokolenia na pokolenie zostały przekazywane i prezentowane zaprezentować je w czasie naszego festiwalu Smaki Zamościa i Roztocza. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra opcja do zapromowania kuchni regionalnej, ale przez tą kuchnię regionalną zapromowania naszego regionu i zachęcenia przyszłych turystów, którzy do nas przyjadą, do tego, żeby ten region odwiedzili w poszukiwaniu tych specyficznych smaków dostępnych w naszym regionie. Nasza kuchnia jest bardzo smaczna, prosta, mało skomplikowana, oparta na lokalnych produktach. To zresztą nasze jury będzie też oceniało w czasie tego konkursu, jak podany jest dany posiłek, z czego się składa, czy oparty właśnie na tych naszych regionalnych produktach, czy na tych produktach jakichś sprowadzonych skądś. W roku ubiegłym przede wszystkim naszymi laureatami były koła gospodyń wiejskich z bardzo ciekawymi produktami, które zaprezentowały, przede wszystkim ciekawymi nazwami. W kategorii wyroby regionalne pierwsze miejsce zajął cebularz wólczański z fasoli, zrobiony przez koło gospodyń wiejskich wólczanki z Wólki Pukarzowskiej. Drugie miejsce zajął zielone pierogi z bobem, to również KGW z Wielączy. No i pierogi z bobem z KGW w Szopinku. To były akurat te wyroby regionalne, ale w ciastach i deserach krasiste kulki, tort różana poezja czy wiśniowe marzenie. Takie nazwy naszych ciast i wypieków miały. No i oczywiście w tamtym roku bardzo dużo nalewek. Ciężko było wybrać najlepszą. Leśny całus koło gospodyń wiejskich z Wielączy, tak się nazywała właśnie nalewka. Ale nie tylko nalewki, bo kompoty, soki, ale na przykład herbata malinowa z patyka koło gospodyń wiejskich w Siemierzu. Taką herbatkę zrobiło i naprawdę dużym uznaniem jeżeli ona została odebrana, tak więc zachęcamy nie tylko koło gospodyń wiejskich. W latach poprzednich między innymi restauratorzy, którzy w swoje menu robili odpowiednią wkładkę z właśnie tymi regionalnymi potrawami. Do tej pory w naszych zamojskich restauracjach, oglądając karty menu, czy też wszelakie nagrody, które dostają nasi restauratorzy, możemy zobaczyć, że certyfikaty po konkursie Smaki Zamościa i Roztocza wiszą gdzieś tam na ścianach i szczycą się tym nasi restauratorzy. Turyści często dopytują o to właśnie, które produkty regionalne są godne polecenia. Otrzymanie takiego certyfikatu jest naprawdę nobilitujące i mówi jednoznacznie turystom o tym, że te produkty są warte spróbowania, że są naszymi produktami regionalnymi. Nie muszą wtedy dopytywać, wymyślać, które z tych produktów są właśnie nasze, tutejsze, regionalne, tylko już wiedzą to, ponieważ dzięki naszej lokalnej organizacji turystycznej Zamość Roztocze i dzięki tym certyfikatom mówimy, co warte jest spróbowanie w naszym regionie. Nasza kuchnia regionalna faktycznie jest oparta w dużej mierze na kaszy gryczanej, więc piróg biłgorajski, czy też tak zwane łupcie, tutaj regionalnie nazywane, czyli gołąbki z kaszy gryczanej zawijane w kiszoną kapustę, w duże liście kiszonej kapusty. To jest coś, co jest bardzo regionalne. Oczywiście cebularze, często w restauracjach podawane jako przystawka, tak zwana zupa dziadówka z rwanymi kluseczkami. I tych produktów w restauracjach naszych możemy spróbować naprawdę bardzo dużo. Wszelakich pierogów pieczonych z kaszą gryczaną, ale również pierogów gotowanych właśnie z bobem, kaszą gryczaną. Z wszystkim tym, co dostępne było w naszym regionie, co jest takim naturalnym plonem tutejszej ziemi. No warto podkreślić też to nasze roztoczańskie złoto, tak to określę, a więc olej bity, tłoczony na zimno, który w naszym regionie jest bardzo powszechny i wykorzystywany do tworzenia produktów regionalnych, a więc do tworzenia różnego rodzaju, na przykład cebularze z olejem roztoczańskim jest naprawdę to bardzo ciekawe połączenie smaku. Olej wykorzystywany oczywiście i do pieczenia, ale przede wszystkim do jedzenia go na zimno ze wszystkimi sałatkami używany do dressingów, jako okrasa do właśnie wegetariańskich pierogów. Tego turyści szukają też przede wszystkim. Jest teraz coraz więcej wegetarian, wegan, a ten nasz roztoczański olej do tego się idealnie nadaje. Tutaj olej z rzepaku oczywiście, ale poszukiwany z lnu. No i na przykład z rydzyka, czyli z lnianki, który jest bardzo specyficzny, charakterystyczny i w sumie rzadko dostępny i rzadki do spróbowania. Zawiera bardzo dużo właściwości takich prozdrowotnych. Jeden z takich bardziej poszukiwanych produktów regionalnych to ten olej właśnie. Bardzo duża gama zup. Tutaj już wspomniałem o zupie takiej dziadówce, która w ludowych domach od wieków była robiona, czyli z kluseczkami tak zwanymi rwanymi. nieregularnymi. Widać, że to wszystko jest ręcznie robione, ale z dodatkiem na przykład skwareczków i podsmażonej cebulki, z ziemniakami. No często ta ludowa kuchnia była taką kuchnią, która nie zawierała z dużej ilości mięsa. Mięso było jednak w tych czasach zamierzchłych w regionie czymś bardzo, bardzo takim rzadkim. Natomiast kuchnia szlachecka jak najbardziej już obfitowała we wszelakie mięsa i tutaj pieczonych mięs moglibyśmy zaprezentować bardzo dużo. Przede wszystkim gęsina, kaczki i pieczone uda kaczek w restauracjach naszych są jak najbardziej dostępne i tu zachęcam też do spróbowania ich w naszych tutaj lokalnych restauracjach, ale dodatki też trochę egzotyki, więc na przykład pomarańcze, właśnie często z kaczką podawane, czy też z gęsiną, to jest coś, co charakteryzowało historyczny też Zamość. Przede wszystkim te desery zostały oparte na tradycyjnych owocach, które w tym regionie były hodowane, a więc desery właśnie z, na przykład z jabłkami, z antonówkami, które do tej pory gdzieś w naszych sadach jeszcze się kryją, z śliwkami lokalnymi, ale również z owocami leśnymi, no bo jagodzianki znane praktycznie wszędzie w Polsce, ale te akurat z roztoczańskich lasów myślę, że są najlepsze i ten sezon na jagodzianki praktycznie przed nami, bardzo sezonowy produkt, chociaż po sezonie również dostępny, ale ten w czasie sezonu, ten ze świeżych jagód zbieranych w tutejszych lasach, to faktycznie ewenement, myślę, na skalę Polski jak najbardziej. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, nie tylko na przykład szkoły gastronomiczne, nie tylko restauratorów, nie tylko koła gospodyń wiejskich, ale każdego, kto jest pasjonatem właśnie kuchni regionalnej, to jest jak najbardziej zaproszony. Warto tutaj też to podkreślić, że my otrzymując zgłoszenia do konkursu, prosimy o uzupełnienie takiej karty potrawy, która zostanie zaprezentowana. Ona jest również oceniana. Chcemy tutaj przede wszystkim sprawdzić i w tym opisie przeczytać ideę powstania danego produktu kulinarnego, lokalnego produktu kulinarnego. Chcemy przeczytać, z jakich składników jest zrobiony. Tak więc bardzo duży nacisk nakładamy na to, żeby produkt faktycznie pochodził z naszego regionu, a nie był gdzieś tam zaadoptowany z innych terenów.
10: Zamojski oddział PTTK zaprasza na najbliższy 50. rajd Czerwony Kapturek, który już 30 maja. W naszym magazynie powiemy, gdzie tym razem wyruszą piechurzy i dlaczego warto do nich dołączyć. Mówi prezes Zamojskiego oddziału PTTK Agnieszka Linek.
12: I drodzy Państwo, nasz cykliczny kolejny rajd w maju odbędzie się w sobotę 30 maja. Będzie to już 52. rajd Czerwony Kapturek. Rajd, który jest szczególnie ulubiony przez dzieci. Tym razem ten rajd będzie poprowadzony przez Roztocze Środkowe. Wyruszamy z Bliżowa i wędrujemy czerwonym szlakiem partyzanckim przez kolonię Adamów do Kaczurek. I tam właśnie na wygonie w Kaczurkach będzie znajdowała się meta rajdu. Trasa około 6 km, więc nie jest zbyt wymagająca. W tym roku naszym takim hasłem ogłoszonym przez Zarząd Główny PTTK jest Rok Szlaków PTTK, więc staramy się właśnie Państwu pokazywać, przybliżać te szlaki, stąd też właśnie proponujemy tę trasę szlakiem czerwonym partyzanckim. Tradycyjnie wyjeżdżamy z parkingu, pod wyjazd jest o godzinie 8.30, rozpoczynamy wędrówkę o godzinie 9.30 i wędrujemy do godziny 12, natomiast przewidywany powrót do Zamościa to jest godzina 14.30. Na mecie rajdu tradycyjnie już ognisko, nasze konkursy, konkurs krajoznawczy, konkurs piosenki turystycznej, konkursy sprawnościowe. Także zapraszamy serdecznie zarówno dzieci szkolne, rodziny, turystów indywidualnych, seniorów. Zapewniamy ubezpieczenie, opiekę kadry PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach i oczywiście przejazd autokarem. Rajd Czerwony Kapturek, więc na znaczku zresztą uczestnicy rajdu zobaczą czerwonego kapturka, tym razem nie z wilkiem, a z kaczorkiem, bo uznaliśmy, że skoro kaczurki, niech będzie kaczorek. I tradycyjnie zapraszamy do zabrania ze sobą właśnie przebrania w czerwonego kapturka, to szczególnie właśnie kierujemy do dzieci, można właśnie tutaj przebrać się i wędrować jako czerwone kapturki. Udział w rajdzie jest bardzo fajnym sposobem na spędzenie wolnego czasu, na integrację, poznawanie nowych osób, ale także spędzanie czasu w gronie przyjaciół, znajomych czy też rodziny. Zapewniamy Państwu możliwość poznania nowych tras, nowych szlaków. Nasi przewodnicy zwykle również opowiadają o miejscach, przez które wędrujemy, więc można również dowiedzieć się troszkę więcej o tej naszej małej ojczyźnie. Myślę, że kontakt z naturą, z przyrodą bardzo sprzyja odpoczynkowi, relaksowi, że przynajmniej przez te kilka godzin możemy, jakby to powiedzieć, zresetować się, zostawić gdzieś tam swoje takie codzienne sprawy i zapomnieć o wszystkim. Zwłaszcza teraz, na wiosnę, w maju, kiedy mamy taką wczesną wiosnę, na naszych polach roztoczańskich kwitną rzepaki, a drodzy Państwo, nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o pozostałą część Polski, bo są turyści, którzy przyjeżdżają i się właśnie tym zachwycają, bo u nich tego nie ma. A te nasze roztoczańskie pola, rozciągnięte na wzgórzach, właśnie w tym momencie tak kolorowe, żółte, ciemno, jasno, zielone i ta przepiękna nasza roztoczańska zieleń sprzyja odpoczynkowi i warto zostawić na chwilę swoje codzienne sprawy i po prostu wyruszyć na wędrówkę.
10: Biuro Wystaw Artystycznych BWA Galerii Zamojskiej oraz jej oddział w Zaku obecnie prezentują kilka ciekawych wystaw, które warto zobaczyć.
13: Jerzy Tyburski, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska. W Zamojskim Centrum Ilustracji odbywają się promocje i wystawy z bogatej kolekcji Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. Naszą tradycją jest organizacja plenerów ilustratorów, tematycznych plenerów, które odbywają się prawie nieprzerwanie od 1984 roku. A jednym z takich wydarzeń był Międzynarodowy Plener Ilustratorów poświęcony postaci, osobie, pieśniarzowi, niezwykłemu artyście Markowi Grechucie. Było to w 2009 roku, czyli 3 lata po śmierci artysty. Marek Grechuta urodził się w Zamościu w 1945 roku, zmarł w 2006 roku w Krakowie w wieku 60 lat. Także zdecydowaliśmy z gronem ilustratorów, że uświetnimy tą postać i artyści, ilustratorzy pochylili się nad dziełem Marka Grechuty, ale także nad jego wizerunkiem, ponieważ no, to charakterystyczna sylwetka, postać pięknego młodzieńca swego czasu, także uświetniliśmy poprzez prace plastyczne jego postać i jego dzieło. No, mogę też z satysfakcją powiedzieć, że Marek Grechuta był uczniem mojej cioci polonistki Julii Rodzik w Zamojskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Zamojskiego, także jest absolwentem tego liceum. No i oczywiście wspaniała kariera i wspaniałe wykonania poezji takich poetów jak Leśmian, Gałczyński, Mickiewicz czy Tadeusz Nowak. No i wspaniała kariera jako właśnie wykonawca poezji śpiewanej. Wspólnie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem założył zespół Anawa. Potem szereg sukcesów, które odniósł i niezapomniana twórczość i wykonania wspaniałych utworów, no do tego się ciągle wraca. Także niezapomniana postać i bardzo też ważna dla Zamościa. Podczas pleneru no, mieliśmy środowisko artystów międzynarodowych. Uczestniczyli w tym plenerze w Kawęczynku artyści oczywiście z Polski, ale także z Zamościa, tacy jak Dariusz Piekut czy Dariusz Łukasik. Nieskromnie powiem, że też uczestniczyłem w tym plenerze i przygotowałem portret Marka Grechuty, który jest na plakacie właśnie tej wystawy. No i artyści z Ukrainy, a także ze Stanów Zjednoczonych, między innymi Adam Niklewicz, który jest artystą pochodzącym z Zamościa, a z amerykańskim paszportem. Także świetne grono artystów, którzy wykonali swoje dzieła na podłożu papierowym, ilustrując poezję zarówno śpiewaną Marka Grechuty, jak i jego postać. Do elity polskich ilustratorów, którzy też przygotowali swoje prace, należą m.in. tutaj artyści tacy jak Franciszek Maśluszczak, Andrzej Heidrich, Wanda i Bogusław Orliński, no i wielu, wielu innych artystów, także serdecznie zapraszam. Wystawa jeszcze czynna do końca maja, także warto to miejsce odwiedzić, tym bardziej, że jest to zrewitalizowana przestrzeń Akademii Zamojskiej i piękna przestrzeń dla prezentacji sztuki. Tutaj oprócz wystaw odbywają się również zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania promujące ilustrację artystyczną, czyli naszą, można powiedzieć, taką wizytówkę, którą poszczycić się może Zamojskie Biuro Wystaw Artystycznych. No też są oczywiście portrety Marka Grechuty, teksty, najczęściej są to sceny przedstawiające, czyli reminiscencje do poezji takich artystów, jak poetów, jak Adam Mickiewicz, Tadeusz Nowak czy Gałczyński, także są to prace przedstawiające, no, pejzaże, portrety. Także serdecznie zapraszam. Jest to technika, która służy podłożu papierowemu, czyli akwarele, pastele, gwasze, grafiki i rysunki. Także serdecznie zapraszam. Taka jest natura ilustracji artystycznych, czyli wizerunków i prac plastycznych na podłożu papierowym. W tej chwili w naszej przestrzeni jest wystawa indywidualna rzeźby Konrada Makowskiego, nauczyciela snycerstwa, nauczyciela rzeźby, który uczy właśnie młodych adeptów sztuki w tamtejszym liceum. No i jego rzeźby to są rzeźby w drewnie głównie. Jest to rzeźba abstrakcyjna, także są to kompozycje w różnych gatunkach drewna, takich jak lipa, orzech, wiśnia, także te poszczególne gatunki drewna. Autor lubuje się w obrabianiu, w nadawaniu różnych fantazyjnych kształtów tym gatunkom drewna, także warto tą wystawę zobaczyć. Jest to debiut artystyczny Konrada Makowskiego. Konrad Makowski w 2021 roku ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więc jest młodym, dobrze zapowiadającym się artystą, którego warto promować, i jego wystawa również jest w tej chwili w zamojskim BWA. Bardzo prestiżowe wydarzenie. Prace znakomitości, legendarnych malarzy przełomu XIX i XX wieku, René Magritte'a i Henri Matisse'a. Kolekcja litografii i wycinanek w przypadku Matisse'a, bardzo kolorowych. Jeśli chodzi o te postaci, to myślę, że są to wybitne postaci sztuki światowej. René Magritte, przedstawiciel surrealizmu, przyjaźnił się między innymi z Salvadorem Dali, André Bretonem czy Georgesem Kiriko. Zobaczymy jego najsławniejsze chyba obrazy z cyklu właśnie postaci, które nie tylko postaci, pejzaży, które prezentował w sposób bardzo aluzyjny i surrealistyczny. Między innymi zobaczymy jego akt małżonki, jedynej modelki, Georgette, która była jego muzą, promowała jego twórczość również. Warto też wspomnieć, że wizerunek, portret René Magritte'a znajduje się obecnie na banknocie 500 franków belgijskich, także jest on uhonorowany i bardzo sławną postacią również dzisiaj. Także jego pracę obejrzymy na tej wystawie. No i Henri Matisse, również wybitna postać z kolei sztuki francuskiej, twórca i przedstawiciel fowistów, fowizmu, czyli grupy artystów, którzy operowali kontrastowymi barwami. Było to takie wyzwolenie po czasach akademizmu z okowów takich szarości i brązów artyści ci stworzyli taki kierunek bardzo, bardzo barwny, dynamiczny. Także obie te postaci tworzą taką mozaikę bardzo, bardzo magicznie i kolorowo w naszej galerii. Tak serdecznie zapraszam serdecznie do PWA Galerii Zamojskiej. Wystawa rzeźby Konrada Makowskiego będzie do 5 czerwca. René Magritte i Henri Matisse. No, serdecznie zapraszamy. Proszę się śpieszyć, ponieważ wystawa będzie w krótkim terminie od 8 maja do 31 maja. Serdecznie zapraszam.
14: SK Zamość.
10: Zamojski Dom Kultury zaprasza na zajęcia taneczne dla młodzieży oraz koncert Kapela Serc.
15: Propozycja związana z uruchomieniem przez nas projektu Za Horyzont Wyobraźni i to jest propozycja dla określonej grupy wiekowej, a jest nią młodzież, taka starsza młodzież, powiedziałabym, że licealna. W ramach projektu Za Horyzont Wyobraźni proponujemy zajęcia z tanga argentyńskiego. Odbędą się 28 maja i 11 czerwca, ale będzie to dłuższy cykl, bo będzie to cykl 6 zajęć. Te dwa zajęcia 28 maja i 11 czerwca odbędą się w sali, która się nazywa Wytwórnia Kultury w Zamojskiej Akademii Kultury o godzinie 17. Na te zajęcia należy się zapisać i te wszystkie informacje Państwo zainteresowani znajdą oczywiście u nas na stronie i w mediach społecznościowych. Na zajęcia można przyjść w solo oraz w parze. Mam nadzieję, że z uwagi na to, że tango argentyńskie nie występowało w ogóle w Zamościu i dopiero za sprawą Piotra Łyszkiewicza, który pojawił się jakiś czas temu w Zamościu i próbuje rozpropagować ten niezwykły taniec w naszym mieście, już w kilku miejscach prowadzi zajęcia, to tango pojawia się również i w Zamojskim Domu Kultury, a w ten sposób w projekcie Za Horyzont Wyobraźni. Piotr Łyszkiewicz nie jest tylko tancerzem, jest też muzykiem, jazzmenem, ale też ma swoje projekty muzyczne, także osoba niezwykle barwna. Jeśli chodzi o samo tango, jest to niezwykły nauczyciel, cierpliwy, z ogromnym doświadczeniem i te swoje umiejętności zdobywania świadomości ciała, poprawy elastyczności, dbania o płynność ruchu, ale przede wszystkim nauki kroków tanga argentyńskiego chce młodzieży przekazać. Także serdecznie zapraszam. Oczywiście zajęcia są bezpłatne, bo odbywają się w ramach programu miejskiego, programu profilaktycznego, także gorąco, gorąco zapraszam. 30 maja, Szanowni Państwo, w Zamojskim Domu Kultury w sali widowiskowej odbędzie się koncert niezwykły. Koncert zespołu pieśni i tańca Zamojszczyzna, ale koncert, który nazywa się Kapela Serc i w tym roku zespół zagra dla Gabrysia. Gabryś jest bratem tancerki z zespołu i niestety urodził się z przepukliną oponową mózgową i z innymi dolegliwościami, z chorobami, które mamy nadzieję, że poprzez organizację tego koncertu będziemy w stanie w jakiś sposób pomóc w leczeniu choroby. Cały dochód z koncertu, z cegiełek, które mogą Państwo nabyć w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury, zostanie przeznaczony właśnie na leczenie i rehabilitację Gabrysia. Także 30 maja o godzinie 17 koncert zespołu pieśni i tańcy Zamojszczyzna. Na pewno Państwo wiedzą, że będzie kolorowo i niezwykle ciekawie. Natomiast ten jeszcze element niezwykle ważny pomocy Gabrysiowi.
10: To wszystko w tym lokalnym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym. Bądźcie z nami.
9: SK Zamość News.
10: Violetta Sama, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie mowa o internecie, depresji, scrollowaniu, wpływie internetu na psychikę. Będzie też o akcji Bezpieczny Przedszkolak oraz zaprosimy Was na wycieczkę do Tomaszowa Lubelskiego. Za chwilę będą szczegóły, więc zostańcie z nami.
14: SK Zamość.
10: Nasz magazyn rozpoczynamy od rozmowy z panią Hanną Karakuła-Juchnowicz, która jest specjalistą psychiatrą, specjalistą terapii środowiskowej, klinistą, nauczycielem akademickim i badaczem. W rozmowie poruszymy problemy depresji u dzieci i młodzieży. Powiem o tym, jakie są skutki scrollowania, oglądania przemocy w internecie i wpływie internetu na psychikę dzieci i młodzieży. Będzie też o tym, jak pomóc młodym ludziom.
16: Profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik katedry i pierwszej kliniki psychiatrii i psychoterapii wczesnej internetu. interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. W ostatnim czasie rzeczywiście liczba młodych ludzi, która trafia do oddziału naszego całodobowego, bardzo wzrosła. Są to właściwie wszystkie zaburzenia, jakie mogą się zdarzyć u młodych ludzi i dominują w profilu oddziału właśnie tego typu młodzi ludzie, którzy nie radzą sobie z problemami, z rzeczywistością i rozwijają się te zaburzenia właśnie z tego kręgu. Często pojawiają się też zaburzenia lękowe, które skutkują niechodzeniem do szkoły, w związku z tym rodzina prosi o tu interwencję. Trafiają

0: zainteresowania nagle porzuca, w ogóle nie interesuje się niczym. Zmiana, jakiekolwiek zmiany, szczególnie te gwałtowne, powinny budzić nasz niepokój, ale także skargi dziecka na zaburzenia somatyczne, które wymagają diagnostyki, zaburzenia snu, opuszczenie się w nauce, zmiana też, jeśli chodzi o dbanie o swój wygląd zewnętrzny. No tych zmiennych jest bardzo dużo i potem jak rodzice przychodzą, okazuje się, że te sygnały rozwijających się zaburzeń pojawiły się znacznie wcześniej. Ale przede wszystkim, jeżeli rodzic, jeżeli nauczyciel uważnie obserwuje daną osobę, to każda zmiana wymagałaby przyjrzenia się, czy jest to zmiana rozwojowa, zmiana, która towarzyszy normalnemu procesowi rozwoju, rozwoju nie tylko fizycznego, emocjonalnego, ale także rozwoju intelektualnego, czy być może jest to początek takiej niedobrej podróży w kierunku zaburzeń psychicznych. W sytuacjach kryzysowych warto mieć w pamięci taką zasadę, którą krótko nazywamy 4Z. Pierwsze to jest właśnie to, o czym mówiłam. To jest taka uważność na to, co dzieje się z dzieckiem, czyli zauważ, zaobserwuj. To jest wszystko bardzo istotne, żeby wychwycić ten początkowy okres. Drugie Z to jest zapytaj. Zapytaj tego dziecka, czy można mu pomóc, czy coś się dzieje. To jest istotny element, żeby poznać jego świat i jego problemy. Kolejne Z to zaoferuj pomoc. To jest pokazanie dziecku, że jest się z tym dzieckiem i wspólnie szuka innych rozwiązań. I ostatnie, zabezpiecz jego bezpieczeństwo w takim sensie, że pokazujesz mu drogę i w tej drodze towarzyszysz do miejsca, w którym on uzyska pomoc.
1: Profesor, jakie są przyczyny depresji u dzieci i młodzieży?
0: Rzeczywiście wystąpienie depresji jest wypadkową bardzo różnych sytuacji zmiennych, natomiast należy powiedzieć, że tym podstawowym takim źródłem tego jest nieradzenie sobie z aktualną sytuacją dziecka. Czy wynika to z sytuacji rodzinnej, rozluźnienia więzi między rodzicami a dzieckiem, różnych problemów domowych, ale także bardzo istotną rolę w przeżywaniu i radzeniu sobie ze światem odgrywa szkoła. Szkoła i tam dziejące się rzeczy związane z jakąś przemocą, z bullyingiem, z cyberprzemocą. To są też sytuacje, w której dziecko, wchodząc w ten świat wirtualny, często napotyka osoby, które komentarzami, szczególnie dziewczęta są wrażliwe na komentarze dotyczące wyglądu, sprawia, że taka osoba nie jest w stanie się bronić. Sytuacje związane z rozwiązywaniem problemów poprzez sięganie po środki psychoaktywne. Często ciekawość, natomiast ta ścieżka wyboru i prób substancji psychoaktywnych często kończy się tragicznie. To jest też przeniesienie dziecka w ten świat wirtualny, digitalizacja życia. Ta digitalizacja życia wiąże się też z przebodźcowaniem młodego umysłu. My ewolucyjnie nie jesteśmy przygotowani do tak wielu informacji, tak wielu bodźców, tak wielu kolorów, tak dynamicznie zmieniającego się życia. I to natrafia na okres rozwojowy mózgu, co jest dla dziecka już samo w sobie trudne do udźwignięcia. Także to bycie w internecie tak naprawdę z tymi przyjaciółmi tak naprawdę nie uczy dziecka socjalizacji, czyli jak zachować się w prawdziwym życiu, dlatego że w internecie można łatwo wyłączyć, zakończyć rozmowę, czy napisać niepochlebny komentarz i się wyłączyć. W życiu nie ma tego właśnie momentu treningu bycia z drugim człowiekiem, reagowania na problemy. Stąd to przeniesienie tej aktywności, mało tego, oddziela, burzy te więzy rodzinne, ale równocześnie naraża to dziecko na różne tego typu niekorzystne zjawiska. To, że to dziecko skroluje, często obserwuje dzieci jadące autobusem, które, prawda, jakieś rolki przewijają, tak naprawdę może jest to na krótko jakaś forma takiego odstresowania się, ale tak naprawdę to wielokrotne przewijanie sprawia, że nie planujemy, nie mamy refleksji nad tym, co się wydarzyło, nie myślimy, jesteśmy tu i teraz w świecie, który nie jest nam bliski. W związku z tym to sprawia, że te dzieci bardzo mało wiedzą o sobie. One mało wiedzą o swoich procesach, dlaczego tak postępują, a nie inaczej. Nie można winić jedynie, prawda, no musimy iść z postępem, musimy korzystać z internetu. To jest jakby dla nas taka podstawa funkcjonowania, ale to też jest źródło wielu zagrożeń dla dzieci, jeżeli ten internet wykorzystywany jest w sposób nieprawidłowy. Często trafiają też do nas dziewczynki, które padły ofiarą osób, które wykorzystały ich naiwność, wykorzystały ich chęć znalezienia kogoś,

0: ich ukocha. Właśnie w internecie okazały się te osoby osobami wcale im nieżyczliwymi, a wręcz wykorzystującymi ich naiwność w sposób bardzo brutalny.
1: Czy może skutkować takie przebodźcowanie internetem, informacjami?
0: Generalnie w dbaniu o nasze zdrowie psychiczne mówi się o higienie cyfrowej i o tym, że nasza obecność w internecie powinna ograniczać się do określonego czasu, w związku z tym, że napływające bodźce są często bardzo podbarwione treściami o bardzo nieprzyjaznej w słownictwie takiej zawartości emocjonalnej. To, co my oglądamy, to, co my czytamy, tak naprawdę my karmimy swój umysł, swoje serce, w związku z tym to gdzieś zostaje. Ta liczba bodźców, która do nas napływa, bardzo duża, ona też nie jest w stanie zostać przetworzona. W związku z tym nie zostaje informacja, zostają emocje. I to często emocje, tu apel do mediów, żeby z różne sprawy, żeby można było gradacje przeprowadzać, jeśli chodzi o różne przymiotniki i pokazywania skali zagrożeń, bo często nawet nieznaczne wydarzenia są opatrywane jakimiś bardzo mocnymi słowami, dramatyczne, tragiczne, armagedon, i to wszystko odbija się, zostając emocjach w sercu takiej młodej osoby. Jeszcze jeden aspekt tego korzystania to jest niebieski ekran, który wpływa na zahamowanie wydzielania melatoniny, a melatonina nam jest potrzebna do tego, żeby rozpocząć sen. W związku z tym to przebodźcowanie sprawia, że dzieci są rozdrażnione, dzieci są niespokojne. Często nawet mówi, ja nie wiem dlaczego ja mam w sobie taki niepokój, takie rozdrażnienie. Otóż nie wiążą tego z treściami, które obserwują w internecie. W momencie, kiedy towarzyszymy tym dzieciom w drodze do poznania siebie i pokazania, że to, co oglądasz, te horrory, te sceny przemocy, patostreamerzy, to odbija się także na to twojej kondycji zdrowotnej, to jest takie wow, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że wchodzą tu i tu, może to tak na mnie wpłyną. Te dzieci często, siedząc w tym internecie, mają jeszcze taki lęk przed FOMO, to jest taki lęk przed byciem ominięciem, że jak ja teraz się położę, a na moim forum coś się dzieje, to zostaną pominięte bardzo ważne informacje, o których ja powinienem wiedzieć, więc dzieci, młodzież jest w ciągłej takiej gotowości do sprawdzania, prawda, czy jakiś nowy komentarz się nie pojawił. Też często umieszczane są śmieciowe informacje, które nie są nam do niczego potrzebne, natomiast żeby dostać się często do tych wartościowych informacji, musimy przejść, prawda, przez te plewy, przez te śmieci, żeby do tego dojść. Także ta młodzież, która dużo spędza czasu w internecie, za dużo, już w tym momencie udowodniono, że wpływa to na rozwój funkcji językowych, że w ogóle wpływa na rozwój mózgu, że to jest coś, co do chwili obecnej nie było analizowane, brane pod uwagę, ale teraz coraz częściej się mówi o tym, że ten mózg będzie funkcjonował inaczej, bo mózg młodej osoby rozwija się do 21, 22 roku życia, przychodząc przez kolejne fazy. Także to jest ten czas, kiedy ten mózg tworzy połączenia między określonymi regionami, które gwarantują sprawne myślenie, kojarzenie faktów. W związku z tym, jeżeli on zostanie w jakikolwiek sposób zburzony, odbije się to potem na funkcjonowaniu tego mózgu. Czym się ratować? Przede wszystkim świadomością tego, jakie na młodych mogą czyhać zagrożenia w tym burzliwie zmieniającym się świecie. To jest też bezpieczne takie towarzyszenie osób starszych, które mają znacznie większe doświadczenie, znacznie większą odporność, żeby towarzyszyć tym dzieciom, mówiąc o pewnych zjawiskach. Nie tylko, nie oglądaj tego, bo to ci nie służy, ale jakby podparcie tego argumentami, które w skojarzeniu z własną sytuacją ugruntują przekonanie tej młodzieży, i rzeczywiście taka psychoedukacja, bo tak to się nazywa, odnosi efekty w momencie, kiedy ta młodzież znacznie więcej wie o procesach myślenia. Nasze myślenie i nasze działanie opiera się na bardzo prostą zasadę, która wychodzi z tego, że najpierw rodzi się myśl. Myśl pociąga za sobą emocje, a emocje pociągają za sobą działania. I często młodzież pytana, dlaczego tak zrobiłeś, mówi, nie wiem, ja się ratowałem, to było niezależne ode mnie. I proces psychoterapii często polega na tym, iż z tą młodzieżą próbujemy dojść do myśli, która była pierwsza, to jest myśl, emocja, działanie, i wtedy, jeżeli tą pierwszą myśl jesteśmy w stanie wyłapać i zmienić na etapie myśli, to nie pociągnie to za sobą tych emocji i jakiegoś działania.
1: Jak nie postępować, co nie mówić osobom, które mają depresję?
0: Osobom w depresji trzeba mądrze towarzyszyć i mądrze ich wspierać. Rzeczywiście mówienie, takie porady, weź się w garść, inni mają gorzej, na na pewno nie będzie sprzyjało temu, że dziecko otworzy się, że dziecko zaufa, bo ma potrzebę, żeby ktoś go zrozumiał. A zrozumienie wymaga cierpliwości, wymaga czasu i dorośli, pewnie mając pewien zasób doświadczeń, przemyśleń, chcieliby bardzo szybko przekazać tą swoją mądrość dziecku. Dziecko musi przejść często własną drogę przy wsparciu rodzica. W związku z tym, jak ja byłem młody, to wtedy było, będzie działało absolutnie jako zamykające drzwi, a nie otwierające taką rozmowę. Na pewno dziecko, które przeżywa depresję, wymaga obecności rodzica bez nachalnych pytań, co teraz zrobić. Często dzieci muszą poczuć, że czują się bezpiecznie, a to bezpieczeństwo to jest po prostu obecność drugiego rodzica, który w każdej chwili będzie w gotowości nawiązać tą rozmowę, wysłuchać do końca. Polecam Państwu książkę Jak słuchać, żeby dzieci mówiły, jak mówić, żeby dzieci słuchały. To jest książka napisana dość takim przystępnym językiem, pokazująca różne schematy, jak można je przerywać, jak można wejść w bardzo dobre relacje z dziećmi, troszkę wchodząc na poziom ich rozumienia świata, bo na pewno inaczej rozumie 5-letnie dziecko, inaczej 17-latek, ale zrozumienie potrzeb i sposobu myślenia jest kluczem do tego i poświęcenie czasu, bo to jest też istotne w tej terapii dzieci z depresją, że nigdy nie leczymy samego dziecka z depresją. Zawsze są konsultacje rodzinne i zawsze to jest taka terapia rodzinna, jak wesprzeć to dziecko. Depresja pojawia się nie tylko w dysfunkcjonalnych rodzinach, pojawia się także w rodzinach, które dbają o to dziecko, natomiast no, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
1: Dzięki tej akcji przedszkolaki uczą się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. W akcji biorą udział przedszkola i WORD w Zamościu. Na czym konkretnie to polega? O tym już teraz.
2: Dzień dobry, Marcin Kulik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Przeprowadzaliśmy taką akcję Bezpieczny Przedszkola, gdzie we współpracy z Policją Zamojską, z Komendą Miejską pokazywaliśmy dzieciom, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po ulicach. Mamy na tą część kupioną takie specjalne samochodziki i specjalny plac ustawiamy, gdzie dzieci zakładają te samochody, zabawkowe samochody. Część dzieci pokazuje, jakby się zachowało na przejściu, czyli uczymy tego, co teraz jest trochę tak wypierane tym prawem o pierwszeństwa pieszych, ale uczymy dzieci, żeby spojrzały w lewo, w prawo, w lewo, żeby bezpiecznie zachowywały się na szosie, żeby próbowały zawsze nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą. Przecież to jest bardzo ważne.
3: SK Zamość.
1: Na zakończenie naszego magazynu proponujemy wycieczkę do Tomaszowa Lubelskiego. Powiemy, co ciekawego tam zobaczymy, dlaczego warto tam pojechać.
4: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Wojtek Posiewicz, przewodnik po Zamościu i Roztoczu, organizator wypoczynku. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Tomaszowa Lubelskiego. Tomaszów Lubelski położony jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Położony jest w południowej części województwa lubelskiego, a powiat tomaszowski graniczy z Ukrainą. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysuniętych powiatów w Polsce. Powiat, który jest interesujący ze względu na bardzo różnorodne zabytki i oczywiście stolica tego powiatu, czyli sam Tomaszów Lubelski. Choć nie bardzo stary, jak inne miasta w Polsce, na pewno wart jest zauważenia, opowiedzenia o nim i odwiedzenia w przyszłości. Tomaszów Lubelski jest miastem, które powstało mniej więcej w tym samym momencie, co powstał Zamość. Tomaszów Lubelski powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako miasto na drodze pomiędzy Warszawą a Lwowem. Miejsce, gdzie można było spokojnie zatrzymać się, przenocować. Miejsce, gdzie solarze wystawiali swoją sól na drodze z Lwowa do Gdańska. To najczęściej była sól z Drohobycza, z okolic z Truskawca obecnego. Miasto Tomaszów Lubelski zostało założone przez Jana Zamoyskiego, jeszcze jako osada, nazywane było Jelitowem. Nazwa Tomaszów powstała niewątpliwie po urodzeniu syna Jana Zamoyskiego, Tomasza. Nie wiemy, czy zaczęto nazywać Jelitowo jeszcze w czasach, gdy Tomasz był małoletnim, natomiast Tomasz, ordynat drugi, potwierdził lub nadał przywileje miastu Tomaszów i to Tomasz, drugi ordynat, stoi za rozwojem miasta Tomaszowa. Niektórzy zauważają w urbanistycznym założeniu Tomaszowa, dzieło Bernarda Moranda, architekta włoskiego, który zaplanował całe miasto w sposób do dzisiaj zachowany i czytelny w terenie, choćby widoczny na zdjęciach satelitarnych, czy też na ujęciach Tomaszowa z drona. Takie rozplanowanie było bardzo ważne, trzeba było dostosować się do terenu. Tomaszów był otoczony bagnami z jednej strony, z drugiej strony nie było przeszkody wodnej. Sołokija rozlewała się dosyć szeroko. Trzeba było także wziąć pod uwagę wykopanie nowej fosy na skrajach tego układu urbanistycznego. Ten układ urbanistyczny miał zapewnić rozwój miastu. Miał zapewnić to, że w czasie pożaru bardzo szybko dotrze się do budynków opanowanych przez pożar. Dodatkowo siatka ulic powodowała też, że pożar nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko pomiędzy drewnianymi domami. A Tomaszów był miastem drewnianym w odróżnieniu od Zamościa. Tomaszów Lubelski powstał w miejscu, gdzie już wcześniej funkcjonował gród o nazwie Medno. Nie było to w samym Tomaszowie, ale na wzgórzu nieopodal, na północny wschód, to wzgórze Biała Góra, nazywana także w tradycjach Medno, inaczej Miodowy Gród. Gdy został zniszczony przez Mongołów, jego funkcję po paruset lat przejął właśnie Tomaszów Lubelski. Pierwszy gród Medno został zniszczony przez Mongołów i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, następnie jego funkcję przejął Tomaszów Ordynacki, bo tak do końca XIX wieku nazywano Tomaszów. Zmiana nazwy z Tomaszów Ordynacki wiązała się ze stratą własności zamojskich, jeśli chodzi o miasto i dzisiaj Tomaszów funkcjonuje jako Tomaszów Lubelski. W Tomaszowie Lubelskim oczywiście przyciągają uwagę zabytki, które znajdują się w centrum dookoła dawnego rynku. Na jednym z nich, na budynku Straży Pożarnej, znajduje się właśnie herb Jelita. Herb Jelita są to trzy skrzyżowane włócznie, które w czasie bitwy pod Płowcami, tą bitwę stoczyliśmy razem z krzyżakami, przodek zamojskich, Florian Szary, został przebity włóczniami i wyskoczył mu Jelita. Dlatego herb ordynacji zamojskiej, herb rodziny zamojskich przedstawia trzy skrzyżowane włócznie, a nazywa się Jelita. W herbie Tomaszowa oczywiście będzie święty Tomasz. To też niesamowita postać, bardzo wschodni, orientalny święty. Często turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oglądając obrazy w katedrze, informują mnie, że niedawno byli w Indiach, właśnie przy grobie świętego Tomasza. Wracamy do Tomaszowa. Przy rondzie w Tomaszowie możemy zobaczyć porzucane skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa to minerał, który znajduje się na polach wsi siedliska. Te pola wsi siedliska to oczywiście powiat tomaszowski, opisywane są już przez Długosza. Podobnie jak historia związana z herbem rodziny zamojskiej. Te skamieniałe drzewa są niesamowitym minerałem. Mamy jedyne właśnie w powiecie tomaszowskim, na Roztoczu, wychodnie tego minerału chyba w Europie, tak bardzo związane z żywicą, więc możemy zobaczyć skamieniałe drzewa dookoła ronda. Przy rondzie w Tomaszowie siedzi także na ławeczce Janusz Peter. Miejscowe muzeum ma właśnie imię Janusza Petera. Janusz Peter był kolonistą niemieckim, który urodził się na terenach obecnej Ukrainy, koło miasta Skole. Tam znajdowały się kolonie Niemców i ten spolonizowany Niemiec był dyrektorem szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Zachował się jego dom przy głównej ulicy przed wyjazdem z Tomaszowa na terenie zespołu budynków szpitalnych. Janusz Peter jest właśnie bohaterem pomnika. Siedzi na ławeczce przy rynku w Tomaszowie, a koło niego są skamieniałe drzewa. Oprócz skamieniałych drzew na rynku w Tomaszowie możemy zobaczyć także pamiątkę po dawnych halach targowych, które zdobiły rynek tomaszowski. Do dziś nie zachowały się, zostały rozebrane z różnych przyczyn. Natomiast arkada, którą można zobaczyć przy rynku, przypomina o dawnych halach tomaszowskich. Naprzeciwko lub po drugiej stronie głównej ulicy miasta Tomaszowa znajduje się budynek z pięknych, wielkich bali drewnianych w stylu syberyjskim, ozdobiony dookoła okien wyciętymi elementami w drewnie, przeozdobiony w sposób właśnie syberyjski, tak jak powiedziałem, więc jest on związany z XIX wiekiem i zaborem rosyjskim, który w Tomaszowie funkcjonował. Oczywiście na początku zabór w Tomaszowie był austriacki, dopiero po wojnach napoleońskich Tomaszów znalazł się na granicy Wielkiego Imperium Rosyjskiego. Budynek czajni, o którym mówię, wybudowany z wielkich bali drewnianych, znajdujący się przy rynku, był miejscem, gdzie car, odwiedzając Tomaszów Lubelski przy objeździe swojego imperium, kosztował herbatę. Był wtedy na wizytacji także w cerkwi, przepięknym budynku żółtego koloru, który znajduje się za budynkiem Straży Pożarnej. Budynek w stylu cerkwi moskiewskich, w stylu cerkwi wielkoruskich, ozdabia dzisiaj centrum Tomaszowa. Ten styl jest przyniesiony z Moskwy i z Petersburga. Petersburga i jest czymś nowym jakby w XIX-wiecznej ordynacji zamojskiej. Natomiast sama ludność prawosławna w powiecie tomaszowskim żyła od wieków, posiadała swoje cerkwie. W Tomaszowie Lubelskim istniała jeszcze jedna cerkiew. Możemy tylko zaobserwować krzyż postawiony przy terenie dawnej cerkwi. Prawosławni byli zawsze elementem kulturowym Tomaszowa Lubelskiego, czy też wsi Roguźno, a na wsi, na gruntach wsi Roguźno został założony Tomaszów. Dalej, wracając do cerkwi, serdecznie pozdrawiam księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz prosił o pozdrowienie w Radiu SK, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy, podróżując po Tomaszowie Lubelskim, zajrzycie do cerkwi, znajdziecie numer do księdza Dariusza i on zapozna was lepiej z kulturą wschodnią, z kulturą prawosławną. Cerkiew, budynek straży pożarnej, czajnia, nawet ławeczka Janusza Petera. Jest łatwo do namierzenia w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast troszeczkę trudniej jest trafić do największego drewnianego kościoła, kościołu w naszym regionie, kościoła barokowego. Barok widoczny jest w tym kościele z zewnątrz, ponieważ ma niesamowite kopuły. Dwie piękne kopuły cebulaste nadają elementu baroku zewnętrznego kościołowi w Tomaszowie Lubelskim. Tu jest wiele kościołów, które z zewnątrz są barokowe, ale nie są tak bogate z zewnątrz jak kościół w Tomaszowie. Kościół w Tomaszowie datuje się na XVII lub XVIII wiek. No, oczywiście powstał w XVII wieku, więc część kościoła tego pierwszego została użyta do budowy kolejnego. Kościół w Tomaszowie zachwyca swoim wnętrzem. Miał być rozebrany przed II wojną światową. Na szczęście się to nie zdarzyło. Wtedy, kiedy wybudowano kościół nowy, zachowały się przepiękne marmuryzowania elementów drewnianych, czyli malowanie drewna w ten sposób, że imitował marmur. W ołtarzu głównym mamy manieryzm. Jest to niesamowity przykład ołtarza manierystycznego. Nie renesansowego, nie barokowego, a czegoś pośredniego. W ołtarzu głównym znajduje się także obraz Matki Bożej Szkapleżnej, który chroni Tomaszów przed nieszczęściami, chroni katolików tomaszowskich. Był w czasie różnych wojen wywożony z Tomaszowa Lubelskiego. Matka Boska Szkapleżna tworzy w tym kościele sanktuarium właśnie swoje. W dolnej części natomiast ołtarza można zobaczyć niesamowite relikwie. Czyli gdy zajrzy się za ołtarz, za stół ołtarzowy, można zobaczyć w cudzysłowie mumię. Jest to relikwiarz, ale tak naprawdę relikwia przedstawiająca całe ciało. No i można zobaczyć coś, co przyjechało najprawdopodobniej z Włoch. W owym czasie ludzie, którzy udawali się do Włoch, często zakupowali relikwie. Odkryto katakumby w Rzymie, otworzono te katakumby, no i wieczne miasto miało mnóstwo pochówków zmumifikowanych. Wyciągano te pochówki. Gdy ktoś przyjeżdżał z odpowiednim zapytaniem, że poszukuje kości danego świętego, być może nie były to kości właśnie tego świętego, a po prostu zmumifikowany mieszkaniec Rzymu, który nagle dostawał na karteczkę, że jest to święta Tekla, święta Cecylia. Do tego stopnia, że całe ciała przewożono na północ od Alp, umieszczano w dolnych częściach ołtarzy. Taki przypadek mamy właśnie w Tomaszowie Lubelskim, więc mamy niesamowity relikwiarz przedstawiający całą postać w dolnej części ołtarza. Relikwiarz rokokowy, który znajduje się w dolnej części ołtarza, należy do świętego Feliksa. Tomaszów Lubelski to także piękne drewniane domy, które możemy obejrzeć w różnych częściach miasta. W Tomaszowie Lubelskim nie trudno było surowiec drewno, ponieważ sam Tomaszów graniczy z Wielką Puszczą Solską. Na zachód od miasta zaczyna się kompleks lasów Siwa Dolina. Ten kompleks odwiedzał Józef Piłsudski. Dzisiaj możemy udać się do tego kompleksu, pojeździć na rowerze, pobiegać w pięknym lesie, ale także pobiegać na rowerach biegówkach. Lub też w zimie, oprócz biegówek, możemy wybrać się na sanki. Zamościanie nie mają tak pięknego kompleksu leśnego, jak właśnie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i tego na pewno zazdroszczę mieszkańcom Tomaszowa. W Tomaszowie Lubelskim budynki użyteczności publicznej wybudowane przed II wojną światową, tak jak budynek sądu i budynki z nim sąsiadujące, to przykład niesamowitego kunsztu budownictwa dwudziestolecia międzywojennego. Budynek liceum imienia Bartosza Głowackiego na pewno także jest przykładem tego pięknego stylu, który rósł przed II wojną światową, a niestety po II wojnie światowej zastąpił go socrealizm. Innym przykładem budownictwa współczesnego jest kościół, który znajduje się przy głównej ulicy Tomaszowie, kościół modernistyczny. Kościół z zewnątrz, bryła, jest to bryła wybudowana tuż przed II wojną światową, natomiast wyposażenie tego kościoła to także wyposażenie cerkwi unickich, które w 1951 roku stały się częścią ZSRR. Właśnie kazalnica przepiękna, która znajduje się w środku, kazalnica jest w kształcie łodzi, jest przywieziona z tuż zagranicy, z tych terenów, które zostały nam po II wojnie światowej odebrane. Ciekawym też budynkiem jest budynek w stylu dworku przedmiejskiego. Takie dworki widoczne są na różnych przedstawieniach miasta Zamościa. Nie mamy takiej ikonografii niestety Tomaszowa Lubelskiego. Budynek malowany na różowo, a przed tym budynkiem znajduje się jeszcze jeden budynek, także różowy budynek modernistyczny. Ten dworek, według miejscowych legend podań, było to miejsce, gdzie miał po bitwie wiedeńskiej odpoczywać Jan Sobieski. My wiemy oczywiście, że nie odpoczywał w tym budynku po bitwie wiedeńskiej, ale kto wie, może w drodze do swoich dóbr, do Potylicza, odwiedzając Marysieńkę w Zwierzyńcu potajemnie, zaglądał i spał właśnie w tym domu zajezdnym. Co ciekawe, ten dom zajezdny, jak też dom, który później będzie pełnił funkcję domu zajezdnego bliżej ulicy, mają kolor różowy. Możemy więc się domyślać, że oba budynki, oprócz miejsca, gdzie spano, były także miejscem, gdzie hulano. Ten budynek znajduje się naprzeciwko Domu Kultury. Tomasz Ufubelski ma też dzisiaj wyremontowany bardzo ładny park. Polecam spacer po parku. Tomasz Ufubelski to miasto, w którym warto się zatrzymać. To pogranicze kultur. Miejsce, gdzie powstanie styczniowe huczało przeciwko carowi. Tomasz Ufubelski to także miejsce, gdzie odbyły się największe bitwy w kampanii wrześniowej. Wojsko polskie, wycofując się w stronę Rumunii, od drogi, od korytarza rumuńskiego zostało odcięte właśnie przez Niemców zajęciem Tomaszowa. I w Tomaszowie możemy zobaczyć, pod Tomaszowem także, w Noworowie Tarnawackiej, ale i w samym Tomaszowie, groby żołnierzy września z 1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w Muzeum Janusza Petera, ale także wizytę w Muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w Bełżcu. Natomiast już Bełżec to dawna Galicja i jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy. Historia Tomaszowa to historia Tomaszowa. Natomiast dookoła Tomaszowa znajdują się zabytki związane z prahistorią, z historią nieopisaną przez historyków, przez źródła historyczne. Jednym z takich obiektów jest rezerwat geologiczny Piekiełko. Znajdujący się na wschód od Tomaszowa Lubelskiego, jest to skupisko głazów, które układają się w koło. Dodatkowo dookoła tego skupiska głazów mamy nasyp ziemny, który służył być może jako podstawa palisady. Natomiast niewątpliwie było to miejsce kultu. W sprawozdaniach archeologicznych profesor Jan Górba pisze, że jest to miejsce kultu prahistoryczne, nie określając dokładnie jego chronologii. Natomiast trzeba pamiętać, że bardzo blisko funkcjonował gród Medno, gród na wzgórzu. Z tego grodu było widać miejsce dzisiejszego Piekiełka rezerwatu geologicznego. Znajduje się bezpośrednio od grodu na południe, dzisiejszy rezerwat. I była to świątynia słowiańska, czego nie boję się powiedzieć. Być może także świątynia przedsłowiańska. Dlaczego otoczona wałem? Dlaczego oddzielona? Czy znajdowały się w środku jakieś budowle? Co ciekawe, Słowianie zaczęli budować swoje drewniane świątynie dopiero pod wpływem obejrzenia budowli chrześcijańskich. Czyli na początku czcili święte miejsca. Kręgi kamieni, co ciekawe, związane są bardziej z kulturą gotów, która była jeszcze przed Słowianami na tym terenie. Ale w przypadku Piekiełka wał ziemny był widoczny w terenie jeszcze w czasach słowiańskich, więc zapewne i Słowianie wykorzystywali to miejsce. Natomiast Słowianie zaczęli budować świątynie drewniane dopiero po tym, jak zobaczyli budowle typu kościoły. W ten sposób zaczęli umieszczać figury bóstw wewnątrz budynków, dzielić je na dwie części. Natomiast Piekiełko było świętym Gajem. Być może później znalazła się w Piekiełku jakaś forma świątyni, która nigdy nie została odkryta, bo nie mamy dosyć dobrych wykopalisk archeologicznych. Natomiast Piekiełko, Biała Góra, wielkie kopce na wschód od Białej Góry, które zostawiła kultura ceramiki sznurowej, to także miejsca świetne na wędrówkę pieszą z Tomaszowa Lubelskiego, bądź też na wędrówkę rowerową.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: SK Zamość News.
1: Violetta Sowa zaczyna magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o jubileuszu pani Krystyny, pacjentki stacji dializ Zamojskiego Szpitala Papieskiego. Powiemy też o przedmieściach zamojskich.
3: SK Zamość.
1: To zaczynamy. W Zamojskim Szpitalu Papieskim obchodzony był wyjątkowy jubileusz 20-lecia leczenia nerkozastępczego u pani Krystyny. W czwartek 21 maja dyrekcja i pracownicy stacji dializ złożyli pani Krystynie gratulacje, podziękowania oraz wyrazili swoje uznanie za wieloletnią wytrwałość, systematyczność i codzienną walkę z chorobą przewlekłą. Był też tort, kwiaty i dużo uśmiechów.

0: zdrowia i dalszego współżycia z nami przez co najmniej 100 lat. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Wiem, że pani jest pielęgniarką.
3: No mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, bowiem mamy pacjentkę, która już 20 lat jest poddawana dializom naszej stacji dializ. Oczywiście szpital robił wszystko, by stacja dializ, która funkcjonuje w szpitalu, przy oddziale nefrologii poddana była remontowi, no i 2 lata temu została oddana w nowej lokalizacji. Myślę, że świetnie wyposażona, posiadająca 20 stanowisk dializacyjnych. Oczywiście również dla pacjentów zakażonych także są tutaj też stanowiska izolowane. Dowód na to, że te 20 lat dializ przez panią Krystynę to najlepszy przykład dla pacjentów, że te dializy to nie są takie straszne, po prostu trzeba się temu poddać, oczekując oczywiście w kolejce na ewentualny przeszczep, jeśli się znajdzie odpowiedni dawca. Natomiast no, to, że te procedury medyczne i w ogóle samo dializowanie po prostu przedłuża życie, pozwala w sposób normalny funkcjonować. Tutaj myślę, że nasza pacjentka, która ma ten 20-letni staż, no jest najlepszym tego przykładem. Adam Fimiarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu imieniem papieża Jana Pawła II.
1: Pani Krysiu, czym dla pani jest ten jubileusz?
4: No święto, bo no nie spodziewałam się, że tyle lat przeżyję, bo to naprawdę w 2006 roku miałam pierwszą dializę i nigdy nie sądziłam, że dożyję tych lat. No ale wszystko się udało i cieszę się, że po prostu no, jestem jeszcze.
1: A jak się pani czuje, pani Krysiu?
4: Akurat wspaniale, bo emocje. No ale dobrze, dobrze. Po tych dializach no, są takie dni, że jest ciężko, no ale to jest życie, ratowanie życia. Ja jak byłam młoda, to miałam problemy, bo były, czy miałam zwężony moczowód. To była przywlekła taka no, choroba, po prostu wada wrodzona układu moczowego i tworzyły się kamienie. I tutaj takie kamienie były duże, że usunięte operacyjnie. Także pierwszy kamień miałam usunięty w 2000 roku. I później zaraz miałam następny kamień, operację na plastykę moczowodu, ale cały czas były jakieś takie stany zapalne. No i te stany zapalne doprowadziły do tego, że po prostu pojawiła się niewydolność. Zawsze badano mi jedną nerkę. Wydawało się, że tylko ta nerka jest chora, ale później już jak miałam wykonaną takie badanie scintygrafię, to okazało się, że i ta druga nerka przy tej chorej wysiadła. No i jeszcze kilka lat to nie dializowałam się, a właśnie w 2006 roku już doktor zadecydowała, że muszę mieć dializy. Pierwsze to miałam takie dializy otrzewnowe, także dializowałam się w domu, to była ciągła dializa otrzewnowa w domu, także dializowałam się na tych dializach przez 9 lat, to właśnie ciągnęłam bardzo długo te dializy, no bo chciałam jeszcze pracować. No i pracowałam, bo no chciałam jeszcze, żeby dzieci się wyszkoliły i kilka razy byłam kwalifikowana do przeszczepu, ale zawsze coś tam było nie tak. No i tego przeszczepu nie miałam. Przeszłam różne takie choroby, także i chorobę nowotworową, to musiałam odczekać. No cały czas coś było na przeszkodach i no tego przeszczepu nie było. No z dializy przyjeżdżamy 3 razy w tygodniu. Tak jak ja, no to we wtorek, czwartek i sobota. No i tutaj podłączane jesteśmy tak w 7:30 i 3,5 godziny trwa dializa. Jakoś jeszcze się dobrze prowadzę chyba.
1: Jeszcze sporo przed panią, pani Krystyna.
4: Oj, no tak, mam wnuki. Jeszcze bym chciała zobaczyć, jak rosną. Najmłodsza wnuczka ma 9 miesięcy. A kiedyś jak tylko zaczęłam dializować, to dla mnie była trauma. Po prostu nie mogłam się z tym pogodzić. I tak zawsze mówiłam, że wnuków nie doczekam. A mój wnuczek najstarszy już ma 13 lat. No i doczekałam tych wnuków i się cieszę z każdego przeżytego dnia.
0: Dariusz Dęblicki, jestem kierownikiem stacji dializ oraz lekarzem kierującym oddziałem nefrologii. Dializoterapia jest metodą leczenia nerkozastępczego. Jest to jeden z rodzajów. Może być dializa otrzewnowa, może być dializoterapia, hemodializa albo też przeszczep nerek. Oczywiście najbardziej komfortową formą leczenia dla pacjenta jest przeszczep narządu. Natomiast w momencie, kiedy pacjent z powodów innych chorób, które towarzyszą podstawowej przewlekłej chorobie nerek nie może być zakwalifikowany do leczenia przeszczepem, pozostają dwie metody: dializa trzewnowej bądź też hemodializy. Oczywiście obie metody zapewniają długotrwałe życie pacjenta, ale z pewnymi ograniczeniami. Decydując się na dializę otrzewnową, pacjent musi chętnie współpracować z zaleceniami lekarzy. Musi wykonywać wymianę płynu dializacyjnego 4 razy dziennie w obrębie własnego domu. Do tego musi mieć dostosowane odpowiednie warunki higieniczne, samodzielną łazienkę, dostęp do wody. To są pewne ograniczenia. Dla pacjentów, którzy nie są zdolni do tego, aby samodzielnie wykonywać wymiany, chociażby z powodów ortopedycznych, niedowłady rąk czy niedowidzenia, pozostaje jedynie metoda hemodializy. Tutaj obwarowania są dużo trudniejsze. Pacjent musi mieć wykonywane zabiegi przynajmniej 3 razy w tygodniu. Na te zabiegi dowożony jest transportem sanitarnym. Ten transport nie leży po jego stronie. Niemniej jednak musi poświęcić część swojego czasu, życia na przebywanie w ośrodku dializ. Są to około 3-4 godzin plus dojazd, a więc wiadomo, że uwarunkowania są dużo trudniejsze. Aby taki zabieg wykonać, musi być dostęp naczyniowy. Dlatego, że metoda dializy, hemodializy polega na tym, że krew pacjenta wyprowadzana jest na zewnątrz, następnie filtrowana przez specjalne filtry i powraca do pacjenta. Nie ma żadnych strat, ale aby prawidłowo leczyć i pacjent, aby nie miał poczucia zatrucia mocznicowego, musi ten zabieg odpowiednio długo trwać, około 3-4 godzin leżenia na łóżku. W tym czasie może zajmować się swoimi rzeczami, może słuchać muzyki, oglądać telewizję, czytać książki, nawet i spać, aczkolwiek tego nie zalecamy. Lepiej, aby pacjent w tym okresie czuwał. Jeżeli chodzi o czas terapii dializami, on bywa zmienny i różny. Wynika to po części ze stanu zdrowia pacjenta. Nie ukrywam, że aktualnie pacjenci, którzy są dializowani, i średnia wieku jest nieco wyższa. Wiele lat temu z powodu ograniczeń dostępu do hemodializy kwalifikowane były przede wszystkim osoby młodsze, które dłużej by rokowały do przeżycia. Aktualnie kwalifikowani są wszyscy, którzy tej metody wymagają, ale w większości są to osoby w wieku podeszłym, 60, 70, nawet 80 lat. I czas przeżycia na dializach bywa różny. Oczywiście osoby starsze z racji współchorobowości ten okres przeżycia bywa krótszy, ale osoby, które w młodym wieku niestety doznają choroby nerek i muszą być hemodializowani, mogą przeżywać na dializach bardzo wiele lat, czego przykładem jest nasza jubilatka, 20 lat w hemodializoterapii.
1: A z jakich powodów pacjenci muszą korzystać z tej dializoterapii?
0: No niestety, choroby nerek często są chorobami niemymi. Pacjent nie spodziewa się, nie wie, nie ma poczucia choroby. Raptem dowiaduje się po wykonanych badaniach biochemicznych, że coś jest nie tak z jego nerkami. Najczęściej dowiaduje się, że kreatynina jest podwyższona. No i tutaj pojawia się zaskoczenie. Jak to? Ja się dobrze czuję, nie mam żadnych objawów, nic mi nie dolega, ja nie mam chorych nerek, nic mnie nie boli. Właśnie problem polega na tym, że są pewne objawy, na które pacjenci nie zwracają uwagi. Często chorzy pacjenci mają poczucie choroby wówczas, kiedy jest ból. W przypadku nerek tak niestety nie ma. Nie zwracają uwagi na przykład na to, że musi wstawać częściej, oddawać mocz, że musi wstawać w nocy, oddawać mocz. Nie zwracają uwagi na to, że na przykład ciśnienie jest trudne do uregulowania, że pojawia się duszność, pojawiają się obrzęki. Nie łączą tego w ogóle z chorobami nerek. Dopiero konfrontacja z wynikiem badania biochemicznego, podwyższony poziom kreatyniny, powoduje, że czują się zaskoczeni swoją chorobą. Tak ważne jest zatem monitorowanie stężenia kreatyniny. Aktualnie praca lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej powoduje, że częściej na to jest zwracana uwaga, że częściej pouczają pacjentów, kierują do nefrologa i w tym momencie mamy do czynienia z pacjentami, który już ma świadomość swojej choroby, ale dalej nie ma poczucia choroby. Najczęściej oczekuje otrzymania leku na kreatyninę. To jest błędem, dlatego że kreatynina jest tylko wskaźnikiem, który pokazuje, jak te nerki funkcjonują. My nie leczymy samej kreatyniny, my leczymy całego pacjenta, który ma niewydolność nerek.
1: A co zrobić w kierunku, żeby nie zachorować? Nie mieć problemu z nerkami. Czy jest taka jakaś szansa na to?
0: Jest to niezmiernie trudne, dlatego że choroby nerek, czy niewydolność nerek, to nie jest sama choroba, to jest często zespół objawów chorobowych wynikających z wielu innych chorób. I teraz tak, na pewno chcąc dbać o nasze nerki, powinniśmy przyjmować systematycznie określone objętości płynów. To powinno być co najmniej 1,5 do 2 litra w ciągu doby, natomiast w sytuacjach wzmożonej utraty, kiedy jest upalne lato, albo kiedy są wymioty bądź biegunki, wówczas tej wody należy spożywać więcej, podobnie w stanach gorączkowych z uporczywymi potami. To jest przede wszystkim ta odpowiednia objętość wypijanych płynów. A co do pozostałej profilaktyki, no cóż, trzeba zwracać uwagę. Mamy nadciśnienie, leczmy je prawidłowo, żeby wartości ciśnienia były w normie. Jeżeli mamy cukrzycę, leczmy ją prawidłowo, stosujmy się do diety, aby glikemie nie przekraczały wielokrotności normy. To samo dotyczy osób z niewydolnością krążenia. Wtórnie do niewydolności krążenia, ponieważ zmniejsza się ilość objętości krwi, która przepływa przez nerki. Często widzimy, obserwujemy podnoszenie się wskaźników nerkowych, a tożsame jest z niewydolnością nerek. Następna rzecz, nienadużywanie leków przeciwbólowych, dlatego że część z leków przeciwbólowych, zwłaszcza te niesterydowe, przeciwzapalne, które tak chętnie są stosowane w leczeniu bólu, niestety w nadmiarze uszkadzają nerki. Następna rzecz, unikanie przeziębień. To łatwo powiedzieć niż to zrobić, ale zarówno infekcje bakteryjne, jak i wirusowe mogą doprowadzać do kłąkowych schorzeń nerek i w konsekwencji do niewydolności nerek. Właściwie to strefa profilaktyki jest olbrzymia, ale trudno nad wszystkim zapanować. Trzeba przede wszystkim tak, myśleć o odpowiedniej ilości wypijanych płynów i kontrolować je, wykonać sobie analizę moczu, bo z niej naprawdę dużo można wyczytać, no i poziomy kreatyniny, ale poziom kreatyniny to często już jest za późno.
4: A tak zauważamy, że jest więcej pacjentów, którzy na przykład chorują na nerki.
0: Jeżeli chodzi już o tą końcową fazę, kiedy my widzimy pacjenta, który wchodzi w strefę niewydolności nerek wymagającej dializoterapii, to średnia jest mniej więcej taka sama. Co roku około 30 osób nowych włączamy do programu wymagających tego leczenia. Natomiast czy jest większa zachorowalność ogólnie, nie mogę tego powiedzieć. Nie mam danych statystycznych, bo tutaj trzeba by sięgnąć do roczników. Najbardziej chyba taką przykrą sytuacją jest, kiedy zarówno pacjent, jak i my dowiadujemy się nagle o tym, że istnieje taka potrzeba. W momencie, kiedy pacjent jest przygotowany i świadomy, nie lęka się tak swojej choroby. My staramy się wytłumaczyć, na czym polega istota tego schorzenia i on jest przygotowany na to. Łatwo też udzielić wskazówek, które pomogą mu cofnąć jak gdyby progres choroby. Natomiast w momencie, kiedy trafia do nas pacjent już w okresie tej skutkowej niewydolności nerek, no trudno, wtedy już cokolwiek zrobić i pozostaje tylko ta metoda leczenia nerkozastępczego, ale dobrze, że ona jest.
4: Nie pytanie, ile obecnie jest pacjentów właśnie, którzy korzystają ze stacji?
0: Jest około 95 pacjentów leczonych metodą hemodializy, kilku pacjentów metodą dializy otrzewnowej, ale to, co jest istotne, to to, że no w ciągu tygodnia włączamy 3-4 nowych pacjentów. To jest dużo. Oczywiście te osoby, które są bliżej ościennych stacji dializ, Hrubieszowa czy Tomaszowa, po rozpoczęciu dializoterapii u nas są przekazywane do tych ośrodków, aby czas dojazdu był skrócony. Natomiast osoby, które są z rejonu tutaj Zamoszczyzny czy Biłgoraja, no, trafiają do nas i są dowożeni. I tak trasa trwa już kilkadziesiąt lat.
5: Warto przypomnieć, że publiczna stacja dializ działa w Zamojskim Szpitalu Papieskim i zapewnia pacjentom specjalistyczną opiekę w zakresie leczenia nerkozastępczego. Stacja funkcjonuje od 1996 roku, a obecnie mieści się w zmodernizowanych pomieszczeniach oddanych do użytku po remoncie przeprowadzonym w 2023 roku.
6: SK Zamość.
5: Teraz w naszym magazynie powiemy o przedmieściach Zamościa.
7: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Na przedmieściach może troszeczkę świeższe, nowsze te zabytki, ale czy ciekawe miejsca, ale także można je odnaleźć. I dzisiaj chyba się skupimy tak bardziej na przedmieściu lwowskim tak zwanym i w takim dużym, szerokim ujęciu. Tak naprawdę to przedmieście też ma wiele ciekawych miejsc, które czasami nie są widoczne, bo tak naprawdę zapewne każdy z Państwa kojarzy, przynajmniej jeżeli z Zamościa, bo pewnie nie tylko zamościanie nas słuchają, ale przed murami Zamojskiej Twierdzy, przed bramami lwowską, starą i nową, jest parking przy ulicy Partyzantów i niewiele osób wie, przynajmniej nie tych, które zajmują się historią miasta Zamościa, że był tam kiedyś tak zwany Rynek Świętokrzyski. I skąd Rynek Świętokrzyski, można by się było zastanawiać, skąd taka nazwa. Otóż dawno stał tam jeszcze pod koniec XVI wieku kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, kościół franciszkanów. Nawet niektórzy historycy zastanawiają się, czy przypadkiem tam nie był pochowany Bernardo Morando, czyli główny architekt miasta Zamościa, chociaż to nie są jakieś potwierdzone przypuszczenia. Niemniej jednak takowe informacje też można znaleźć. Co ciekawe, być może Państwo słyszeliście, że po śmierci bezpotomnej Jana sobie Pana Zamojskiego wybuchła wojna o ordynację. Było to w roku 1665. Tak naprawdę Zamościem rządziła Gryzelda z Zamojskich Wiśniowiecka, żona Jeremiego Wiśniowieckiego, matka jednego z polskich królów, Michała Koroguta Wiśniowieckiego. I przynajmniej zgodnie z przepisami ordynackimi, ordynatem na Zamościu powinien nowym właścicielem miasta i ordynacji zamojskiej powinien zostać Zdzisław Zamojski, tak upraszczając całą sprawę, kuzyn Jana sobie Pana Zamojskiego, a kolejny w kolejce do dziedziczenia był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że Gryzelda stwierdziła, że ona by chętnie przejęła tę ordynację. Tak samo stwierdził syn siostry sobie Pana i Gryzeldy, Joanny Barbary, która wyszła za koniec polskiego, jednego z paniów koniec polskich i razem z nim miała syna Stanisława i to samo wymyślił Stanisław koniec Polski. To samo wymyśliła żona, była już wtedy Jana sobie Pana Zamojskiego, słynna Marsieńka Sobieska, ale ona primo voto, czy z pierwszego małżeństwa była zamojska, ale wtedy już Sobieska, dlatego że ona nie wytrzymała roku żałoby po śmierci Jana sobie Pana Zamojskiego i 5 tygodni później została żoną Jana Sobieskiego. I ona też stwierdziła, że chce ordynację. No i tak naprawdę te takie zatargi, batalie, czy sądowe, czy wojskowe wręcz nawet, szczególnie tutaj pomiędzy Zdzisławem i Marcinem Zamojskimi, a koniec polskimi się odbywały. Natomiast kiedy przyznano Marcinowi Zamojskiemu ordynację zamojską, to pierwsze tak jakby zaprzysiężenie jego było właśnie na tym przedmieściu, tym rynku świętokrzyskim. Dopiero później on przejął miasto Zamość. Tutaj nie mówię o Zdzisławie Zamojskim, dlatego że okazuje się, że prawdopodobnie Zdzisław Zamojski podczas tej całej walki o ordynację został utruty. Więc to na pewno jest jedno z ciekawych miejsc i tak naprawdę, kiedy wyjdziemy sobie ulicą właśnie obecną partyzantów, to też możemy napotkać szereg ciekawych miejsc, bo zaraz paręnaście metrów za bramami lwowskimi jest budynek dawnego Banku Polskiego. To jest budynek, który powstał w latach 30. XX wieku, wzniesiony właśnie za wtedy astronomiczną kwotę, było bodaj 600 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam. I tam znajdowała się właśnie siedziba banku. Ciekawa znów sprawa. Otóż, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tak naprawdę odrodzona Rzeczypospolita po reformach Grabskiego w 1924 roku miała zabezpieczenie w złocie wszystkich wydrukowanych pieniędzy, co się nazywało, że miała utrzymany parytet złota. I kiedy przyszły te ciężkie czasy, kiedy było już tuż przed wojną, mówię o II wojnie światowej, czyli mówimy o gdzieś tam sierpień 1939 roku i wrzesień, w zasadzie początek września, to postanowiono to polskie złoto ewakuować. Zostało to podzielone na kilka transportów i część właśnie tego polskiego złota trafiło do Zamościa, do budynku Banku Polskiego, ze względu na to, że był to jeden z najlepiej zabezpieczonych banków w Polsce i też obecnie jest tutaj Urząd Miasta Zamość, Wydział Gospodarki Komunalnej, czy i podobnież jeszcze w piwnicach owego budynku zachowały się zabezpieczane specjalnie drzwi, także to też takie bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Przesuwając się, idąc dalej ulicą właśnie partyzantów, kręcając, odbijając w ulicę Połowiaków, możemy dojść do przystanku kolejowego, do stacji kolejowej Zamość Starówka. Natomiast on jest już w bardzo bliskiej odległości wytyczony od dawnej rampy buraczanej. No i tutaj z tym wiąże się bardzo taka tragiczna historia z II wojną światową, dlatego że tam byli transportowani Żydzi, tamtędy właśnie ładowani na pociągi i wywożeni dalej do obozów pracy czy zagłady. No ale to też jest na pewno takie miejsce, które warto wspomnieć, szczególnie jeżeli ktoś interesuje się tą właśnie historią II wojny światowej, to warto to miejsce odwiedzić. No i zaraz, równolegle do linii kolejowej, mamy ulicę Generała Orlitz-Reschera. Jeżeli Państwo chcielibyście mieszkać w Zamościu modnie, w dwudziestoleciu międzywojennym, to podobnież był to najmodniejszy adres w Zamościu. Stąd też po dzień dzisiejszy możemy tam oglądać przepiękne wille, właśnie pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego, czasami troszeczkę młodsze, czasami troszeczkę starsze, ale dalej są do zobaczenia piękne ogrody. Dawniej przy ulicy Generała Orlitz-Reschera rosło bardzo dużo akacji i niektórzy historycy nawet mówią, że drzewem miasta Zamościa jest właśnie akacja. Zresztą po dzień dzisiejszy już może troszeczkę ograniczony i w ograniczonym rozmiarze, ale w okresie kwitnienia ten zapach akacji unosi się po Zamościu i gdzieś tam możemy sobie wspomnieć te dawne czasy, kiedy tych akacji było naprawdę w Zamościu bardzo dużo. Idąc dalej też ulicą Partyzantów, warto ogólnie przyjrzeć się, bo jeszcze troszeczkę, one już powoli nikną, ale tak naprawdę, czy odchodząc trochę w boczne uliczki, odchodzące od ulicy właśnie Partyzantów, można zobaczyć stare jeszcze domy drewniane, przepiękne w niektórych miejscach drzwi, przepięknie rzeźbione, które niestety no, coraz częściej niszczeją, niemniej jednak dalej one są do zauważenia. Później już blisko Nowego Miasta mamy wieżę ciśnień, która również jest zabytkowa. Na szczęście została zachowana przez inwestora, który no, miał oczywiście taki nakaz, natomiast przez inwestora, który budował bloki, więc tą drewnianą wieżę ciśnień także można oglądać. I idąc dalej, wchodzimy na rynek Nowego Miasta. Rynek no, taki standardowy, podzielony na 4 kwartały, natomiast też z tym rynkiem jest związana ciekawa historia, dlatego że tak naprawdę to, co my teraz widzimy, jeżeli chodzi o ten współczesny wygląd przedmieść zamojskich, wynika tak naprawdę z tego, co działo się tutaj w XIX wieku, kiedy to w XIX wieku Zamość był twierdzą rządową, kiedy tutaj rządzili wojskowi i tak naprawdę nie mamy tych zabytków wcześniejszych niż tam wiek XIX, w zasadzie druga połowa XIX wieku, zasadniczo, ze względu na to, że przez wiek XIX do roku 1866 na przedpolu twierdzy był zakaz budowania czegokolwiek w odległości 1,5 km. Stąd też wynika to, że ja, jak Państwu opowiadam, to głównie opowiadam właśnie o tych takich troszeczkę nowszych czasach. Niemniej też te historie, myślę, są bardzo ciekawe. I też samo ukształtowanie tego rynku Nowego Miasta też pewnie jakoś tam, jeżeli ktoś zna dobrze miasto Zamość, to on jakoś nie powala nas, ale jest to też wynik tego, że kiedy Zamość był twierdzą rządową, to były wręcz przepisy odpowiednie, które na przykład nie pozwalały budować wyżej niż tam jednopiętrowe budynki. Budynki miały być też drewniane, bo chodziło o to, że w razie potrzeby można było je bardzo szybko zniszczyć, bo chodziło o to, żeby to przedpole było puste, żeby nadchodzące obce wojska były dobrze wystawione do ostrzału, a 1,5 kilometra wynikało mniej więcej z zasięgu armat. Też warto wspomnieć, że w XIX wieku zmienia się sposób bronienia twierdzy i z tą obroną wychodzimy na przedpole, stąd też może przynajmniej zamościanie, którzy tutaj mieszkają, kojarzą, że mamy planty, mamy te tereny zielone wokół twierdzy i tam mamy jeszcze pozostałości nasypów ziemnych, czy murowano-ziemnych w XIX wieku, które stanowiły część obrony, część fortyfikacji i to z tego przedpola właśnie zaczynano bronienie się, obronę twierdzy, a dopiero gdyby ta obrona była spychana, to ewakuowano ich i używano do obrony na linii murów. No ale to takie już bardzo specjalistyczne rzeczy wchodzimy. Natomiast tak naprawdę ulica Partyzantów, która przechodzi w ulicę Lwowską, a dawniej to była w zasadzie w całości ulicą Lwowską, to jest tak jakby nowy trakt. Natomiast gdybyśmy sobie pojechali z kolei troszeczkę odbijając od bramy Lwowskiej Nowej w dół, to zamoślenie pewnie kojarzą, tam mamy ulicę Okopową i to jest stary trakt lwowski i nim też się można przejść. Też oczywiście troszeczkę tej ciekawej, drewnianej zabudowy można zobaczyć, a tak naprawdę kiedy przejdziemy później najpierw z ulicy Okopowej w Żdanowską, a później wjedziemy z ronda na ulicę Świętego Piątka, to cały czas mówimy o tym dawnym trakcie lwowskim, którym podróżowały karawany kupieckie, to na ulicy, przy ulicy Świętego Piątka sama nazwa wzięła się stąd, że jest tam stojąca po dzień dzisiejszy kaplica słupowa, nazywana właśnie kaplicą Świętego Piątka. No i tutaj tak naprawdę można się zastanawiać, skąd się ten ów Święty Piątek wziął. Legenda głosi, że wieki temu ku Zamościowi podróżowała karawana kupców i ona właśnie w bardzo bliskiej odległości murów, no bo tak naprawdę jakoś tam bardzo daleko nie mamy, chociaż jeszcze w takim ruchu pieszym jest to kawałek, została napadnięta przez bójców. Na szczęście w ostatniej chwili karawanę uratowały drabowie miejsce, czyli taka współczesna, ówczesna straż miejska. Zostali ci kupcy uratowani, zostały uratowane ich majątki, te towary, które mieli wystawić właśnie w Zamościu i oni się zaczęli zastanawiać, a któremu to świętemu my tak zawdzięczamy ten ratunek, tak nie za bardzo wiedzieli, nie za bardzo było wspomnienie jakiegoś świętego, no i że był to piątek, no to stwierdzili, a to musiał być ten Święty Piątek. Tak przynajmniej mówi legenda, no i stąd czy ulica, czy kaplica sama, ta kapliczka jest nazywana właśnie kaplicą Świętego Piątka, też bardzo ciekawa i też to jest tak naprawdę jeden ze starszych zabytków na przedmieściach, dlatego że no, datują ją historycy chyba sztuki, o ile się nie mylę, na gdzieś mniej więcej wiek XVII, także ona już tam sobie dawniej niej jako taka gdzieś tam w polu stała. Też z tą kaplicą Świętego Piątka są związane różne legendy, bo ja już chyba kiedyś Państwu opowiadałam o podziemiach, które wyprowadzały poza mury zamojskiej twierdzy i właśnie podobnież niektórzy twierdzili, że w okolicach właśnie tejże ulicy Świętego Piątka były wyjścia z tych tuneli, które miały wyprowadzać nas poza mury zamojskiej twierdzy, które prawdopodobnie rzeczywiście gdzieś tam w jakiejś mierze funkcjonowały, ponieważ częściowo były eksplorowane, chociaż teraz jest to, no nie polecam, jest to na pewno ryzykowne, wiadomo, czas robi swoje, to trzeba byłoby już robić profesjonalnie, niemniej jednak takowe legendy jeszcze poza Mościu krążą. Wyjeżdżając z miasta najpierw ulicą Piłsudskiego, później ona przechodzi z kolei w Lubelską, to z kolei właśnie to przedmieście lubelskie. Też oczywiście mamy szereg ciekawostek, które też można zahaczyć, które też można zobaczyć. I tak naprawdę najpierw idąc od strony Starego Miasta w kierunku właśnie tych przedmieść, to po prawej stronie mamy taki niewielki park na plantach. On jest bardzo w sumie niepozorny. W bliskiej odległości od Nowej Bramy Lubelskiej. Takie zielone kwarty. I tak naprawdę przypuszczam, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, przynajmniej takich nie zajmujących się historią miasta Zamościa, że tak naprawdę jest to taki socrealistyczny ogród renesansowy. To było taka... On był zaplanowany właśnie ten zieleniec jako takie... Nie ukończono tego projektu, natomiast miało to być takie przetrawienie ogrodu renesansowego właśnie przez socrealizm. No i trudno oceniać, bo skoro nie zostało zrealizowane do końca to przedsięwzięcie, no to ciężko, ale myślę, że na pewno zieleń, szczególnie w upalne dni, jest bardzo ważna dla miasta. Jest też ważna ze względu na to, że no, filtruje, wiadomo, to powietrze, więc przynajmniej jakiś taki plus mamy po tym socrealizmie, czy socjalizmie, który gdzieś tam panował. Natomiast jadąc sobie dalej w kierunku Lublina właśnie, stąd też przedmieście lubelskie, mamy taką dużą kamienicę z dwudziestolecia międzywojennego jeszcze i to był jedna z największych po Banku Polskim inwestycji Zamościa. To była kamienica czynszowa, wybudowana przez miasto Zamość jako właśnie taka inwestycja już właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast przemieszczając się dalej, po prawej stronie dotrzemy do koszar. Koszary, być może starsi zamościanie pamiętają, że kiedyś troszeczkę większy obszar, na większym obszarze, teraz też część budynków została sprzedana przez wojsko, natomiast no, częściowo po dzień dzisiejszy się one tutaj znajdują. No i po pierwsze mamy przy klubie garnizonowym mamy pomnik marszałka Piłsudskiego. No, pomnik powstał niedawno, natomiast sama historia mówi o tym, że tam dawniej stał także pomnik Piłsudskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast no niestety został on zniszczony. I mamy też same koszary, które tak naprawdę już gdzieś tam w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać. I pewnie zamościanie kojarzą kościół świętego Michała Archanioła, który tak naprawdę dawniej był cerkwią garnizonową. I jeżeli Państwo się troszeczkę tą architekturą sakralną, właśnie prawosławną interesujecie, to jak na cerkiew, kościół jest duży. Cerkwie raczej były niewielkie, ale wynikało to z tego, że po prostu cały garnizon musiał się zmieścić, więc on jest taki rzeczywiście dosyć, może nie dosyć, tylko bardziej przypomina właśnie kościoły. Jak sobie Państwo nawet moglibyście wygooglać, to można zobaczyć jeszcze właśnie taką wersję tego kościoła gdzieś tam z początku XX wieku. Są zdjęcia zachowane jeszcze z takimi kopułami właśnie typowo cerkiewnymi, a później to zostało przebudowane, cerkiew przemianowana na kościół właśnie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, ale taką historię ma to miejsce. No i jeżeli mówimy właśnie o, cały czas krążymy wokół tego garnizonu, no to po dwudziestoleciu międzywojennym stacjonował tutaj 9 Pułk Piechoty i podobnież najlepsze bale zawsze oficerowie i żołnierze, no głównie oficerowie, wyprawiali, szczególnie w okresie karnawału. I tam nawet zachowały się takie wspomnienie jednego z młodych żołnierzy, że podczas balu sylwestrowego udało mu się, powiedzielibyśmy teraz współczesnym z językiem, poderwać jedną z dam. No wiadomo, jak to żołnierz, jak to oficer chciał się swojej damie przypodobać. No i kiedy już trochę mocno w czubie miał, no to postanowiono urządzić. Zresztą to nie było jakieś jednostkowa rzecz. Panowie oficerowie bardzo lubili się ścigać właśnie z garnizonu na Stare Miasto, na rynek Starego Miasta. Droga była dość prosta. Właśnie na wysokości znanego zapewne Państwu, przynajmniej zamościanom, skrzyżowania Lubelska, Sadowa, Bełowiaków, Piłsudskiego. Niestety sanie wpadły w poślizg, wypadły, wyrzuciły panią, wyrzuciły pana. No dalej oczywiście pojechali bez jakichś tam strasznych wydarzeń. Wszyscy byli cali, zdrowi, śnieg jednak dobrze amortyzuje.
5: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Zamość News.
5: Jolanta Sama, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiem o spotkaniu w sprawie masztu w Płockiem. Będzie też policyjny przegląd zdarzeń.
6: Eska Zamość.
5: I to zaczynamy. W tym tygodniu w miejscowości Płockie odbyło się spotkanie mieszkańców z samorządowcami, specjalistami, przedstawicielem operatora telefonii komórkowej. W Płockiem ma powstać 20-metrowy maszt 5G w pobliżu szkoły. To krótka relacja z tego wydarzenia.
8: Tadeusz Kostrubiec, sołtys miejscowości Płockie. Kiedy był tutaj przedstawiciel tej firmy, ja wskazałem tereny odpowiednie do tego. Tam na Borowinie, gdzie są panele fotowoltaiczne i tam nikt nie mieszka, jest teren niezamieszkały i jest wysoko, teren jest wysoko, że tak powiem, względem tego terenu jest wyżej. Tam nie byłoby żadnych komplikacji. Z kolei tutaj jest w najniższym poziomie i tu jest najniżej w Płockiem, zaraz biją źródła, jest w sąsiedztwie szkoła, przedszkole, dopiero jest wyremontowana szkoła i dzieci zaczynają tutaj uczęszczać, rodzice dają dzieci do szkoły, szkoła zaczyna być liczna, no i stawia nam się tutaj taki fant. Poza tym lotnisko, tutaj jest trasa przelotów i lądowań i ta wieża ma mieć 52 metry wysokości. Jak ze starostwa mi odpisali, to 60 cm wychodzi różnica pomiędzy wysokością prawną, aniżeli ta, która tutaj decyduje. To 60 cm będzie decydowało o ludzkim życiu. Poza tym tutaj jest miejscowy plan zrobiony. Jest dom starców i tutaj ta wieża nigdy nie powinna tutaj powstać. Nie jesteśmy przeciwni. Mamy tereny w Płockiem, gdzie to można zlokalizować. Natomiast tutaj raczej nie powinno to się nigdy wydarzyć. Każdy jeden wie, że to są fale elektromagnetyczne. I dzieci od 3 roku do 15 roku będą pod wpływem tych fal, bo idą, rodzice oddają dzieci na cały dzień tutaj. No i nikt nie chciałby mieć chorych dzieci, tylko żeby te dzieci były zdrowe. Poza tym ludzie tutaj zainwestowali ogromne pieniądze, kupili działki, chcą mieć tutaj spokój, a nie być pod wpływem takich fal elektroenergetycznych. Inwestor się pojawi,

0: nie, jeśli jest pozwolenie na budowę, złożyłem odwołanie do wojewody za pośrednictwem starostwa. Przez starostwo zwróciłem się do wojewody, żeby prawda, przyblokować im tę inwestycję. Załóżmy, mamy w Lipsku, czy mamy w Ždanowie. Kto wiedział, nawet sąsiedzi nie wiedzą, że maszt powstał. Przyjeżdża ekipa, montuje maszt, jest amen. I już jest sprawa zamknięta. Dobrze, że akurat dotyczy to mnie. Dotyczy to mnie i ja jestem sołtysem, no i moim obowiązkiem jest powiadomić mieszkańców o zagrożeniu. Jeśli bym zaniechał, to ja bym się źle czuł. Mogliby mieć mieszkańcy do mnie pretensje. A tak nie wiem, jaki będzie skutek, ale przynajmniej będę uczciwy względem swoich mieszkańców.
1: Stanisław Grześko, starosta zamojski. Szanowni Państwo, starosta działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Wydaliśmy decyzję na budowę masztu telefonii komórkowej całego obiektu z uwagi na to, że wszystkie warunki były spełnione i starosta nie mógł wydać innej decyzji, no obliguje go do tego prawo i wydał decyzję na pozwolenie na budowę. Natomiast ta decyzja została zaskarżona przez stronę, a więc zobaczymy, co pan wojewoda zrobi, czy utrzyma w mocy, czy da do ponownego rozpatrzenia. Wie, że starostwo otrzymało decyzję gminy celu publicznego, a więc na tej podstawie wydało decyzję na budowę. Musimy poczekać na decyzję pana wojewody.
2: Ryszard Wiewiński, wójt gminy Zamość. No niestety, przez to, że nie ma tego postępowania środowiskowego, w którym byłyby no, pewnego rodzaju konsultacje społeczne, bo w postępowaniach środowiskowych jest bardzo szeroki krąg stron postępowania. Tam praktycznie, prawdę powiedziawszy, prawie że każdy właściciel nieruchomości może próbować udowodnić, że to jest jego interes prawny. Natomiast przy pozwoleniu na budowę stronami są tylko sąsiedzi.
3: Jestem zdecydowanie za budową tego masztu. Wszędzie w mieście, na blokach, w osiedlach stoją, nikomu nic to nie przeszkadza. Warunki techniczne, które są w pozwoleniu na budowę tego, zapewniają, tak, przez specjalistów określone, zapewniają, że to nie jest szkodliwe. Transmisja skierunkowa, antenowa na 45 metrów nad ziemią nie powoduje, że nam po głowach będzie ta energia elektromagnetyczna fruwać, dlatego jestem za, bo zasięg, mieszkam w tym miejscowości 15 lat, zasięg komórki jest taki, że muszę chodzić po całej swojej posesji i szukać zasięgu. Adam Zomańczuk.
4: Witam wszystkich. Jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Rozszerzeniu Prawa do Życia. Ministerstwo Zdrowia na petycję dotyczącą 5G odpisało, że jest udowodniono, że jest to bezpieczne. Zapytałem się więc, na podstawie czego tego dowodzą. Napisali mi, że nie wiedzą. Zapytałem się, jaka osoba sporządziła odpowiedź na petycję. Odpowiedzieli mi, że mi nie powiedzą, bo to nie jest osoba publiczna. Jeżeli macie routery w domu, jeżeli chodzą na okrągło i zauważycie, że tracicie odporność wy lub wasze dzieci, zastanówcie się dlaczego. Czy nauczyli wszystkich, żeby uzależnić nas od korzystania z technologii bezprzewodowej, nawet jak mamy światłowodem doprowadzony internet do domu. I niestety się na to łapiemy.
5: Teraz dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Antończyk. Stacja, którą budujemy, jest inwestycją celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Dlaczego konkretnie w tym miejscu? To pokazuje bardzo mapka, jeżeli chodzi o uwarunkowanie geograficzne. Państwo znacie geografię swojej miejscowości. Tu zresztą na tej mapce widać azymuty, czyli takie strzałki rozchodzące się z tej środkowej stacji. W kierunku, powiedzmy, północno-zachodnim, wschodnim i południowym, mniej więcej. One są skierowane oczywiście tam, gdzie znajdują się ludzie, tam, gdzie mieszkacie Państwo, bo drodzy Państwo, to nie króliki, zajączki czy inne dziwne zwierzątka korzystają z sieci telefonii komórkowej, tylko korzystają z tego ludzie. Realnie dzisiaj zasięg stacji bazowej, taki dający pewność korzystania z sieci, jeżeli chodzi o łącze telefoniczne i internetowe, to jest 800 metrów, 1002 kilometry, to jest maksymalnie, kiedy jest w miarę dobry zasięg, więc stacje muszą być od siebie oddalone maksymalnie o 4 kilometry. 5 kilometrów to naprawdę w płaskim terenie, bez lasu, gdzie możemy sobie pozwolić, więc taka jest też, drodzy Państwo, charakterystyka współczesnej sieci telefonii komórkowej. Są wysokie częstotliwości, które dają duże możliwości przesyłu, ale ograniczają zasięg, praw fizyki się nie da oszukać. Jeżeli chodzi o, drodzy Państwo,

0: odległości od domostw. Tu jest zestawienie cyfr. Najbliższa 97 metrów właściciela, kolejne 130, 160, 180, 153. To są, drodzy Państwo, odległości, które powiedziałbym w kategorii naszych inwestycji legalizowanych w takich obszarach duże, a co najmniej średnie. Większość takich stacji bazowych w takich obszarach jak Państwa usytuowane jest 30, 40 km od domostw. Dla nas najlepszym miejscem, powiem otwarcie, byłby środek miejscowości. Tam by była dla nas najlepsza lokalizacja stacji, żeby zapewnić pokrycie, żeby zapewnić możliwość świadczenia usług.
1: Dzień dobry, Szanowni Państwo, Mateusz Nowak, AROKUP Ziemi Zamojskiej. Chciałbym może przytoczyć od samego początku, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o budowie tego masztu i co się zmieni, kiedy on powstanie tutaj. Bo jak wiecie, maszt będzie miał wysokość ilu metrów? 52 metry, tak? Czyli 52 metry nad poziom terenu to jest zabudowa, która w rejonie lotniska będzie stanowiła przeszkodę lotniczą.
2: Ja jestem przeciw. Dlaczego jestem przeciwna? No ze względu na to, że jest to bardzo blisko szkoły. W szkole będą dzieci, które będą przebywać około 8 godzin dziennie. No nie oszukujmy się, jednak wiemy o tym, że ma to bardzo szkodliwe oddziaływanie na organizm tak młodego człowieka. Więc jeżeli mam wybierać pomiędzy lepszym zasięgiem a zdrowiem swoich dzieci, no to wiadomo, co wybiera każdy rodzic, a nie tylko rodzic, bo uważam, że i wszyscy dorośli chcą być zdrowi. Jeżeli coś takiego powstanie, no to ja osobiście swoje dzieci stąd wypiszę i będą chodzić do miasta, do szkoły, bo jest to niedaleka odległość, a tak jak mówię, zdrowie jest dla mnie ważniejsze moich dzieci. Liczę na to, że masz tu nie będzie, że nie odbędzie się ta budowa, że mieszkańcom uda się zatrzymać to. Monika.
3: Jestem za, ponieważ nie mamy zasięgu. W dzisiejszej dobie wszystko może nam zaszkodzić, także myślę, że nie będzie przeszkadzać.
4: Piotr. Pracowałem w firmie, która myśmy mieli urządzenia, tak zwane radiotelefony, robione badania odnośnie szkodliwości, bo moc tych naszych nadajników była dużo niższa, ale dla człowieka nie była obojętna i nie jest obojętna. A co to dopiero taki masz, czy trzeba przeciwdziałać, a nie już ktoś mu leczyć, nie?
5: Jest tyle wolnych terenów dookoła, dlaczego to nie może być gdzieś indziej? Dlaczego nie przy szkole? No to zależy chyba, kto uważa, jaką szkodliwość ma ten maszt. Ja uważam, że to jest jednak instalacja bardzo szkodliwa. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To, co widzimy za oknem, też jest ważne. Mnóstwo tych wież powstaje. To są szkaradziejstwa, które bardzo nieładnie wyglądają, psują przestrzeń. To jest obszar Natura 2000. I uważam, że władze powinny bardziej przemyśleć, gdzie taką infrastrukturę stawiają i myśleć o naszym bezpieczeństwie i zdrowiu. To znaczy, z tego co wiem, to jest infrastruktura w ramach dobra publicznego. Ja tego nie rozumiem, myśmy nie zostali w ogóle zawiadomieni o tym. Nikt z nas nie wiedział, dowiedzieliśmy się przypadkowo od sąsiadów, że coś takiego ma stanąć nam niemalże na głowie, bo ja akurat mieszkam bardzo blisko. I przede wszystkim o to mamy pretensje, nie było żadnych konsultacji, żadnego powiadomienia, na zasadzie, że gdzieś jakieś obwieszczenie chyba zostało, prawda, powieszone, więc wydaje mi się, że tak się nie powinno mieszkańców traktować. To wszystko wpływa na nas. Z pewnością staraliśmy się tutaj z sąsiadami porozmawiać na ten temat, co oni na ten temat myślą. Zachęcaliśmy, żeby tutaj przyszli, się wypowiedzieli, jakie mają zdanie na ten temat, żeby nie robiono za naszymi plecami nam takich rzeczy, bez naszej wiedzy. I wbrew naszej woli w sumie, prawda? Beata.
6: Przemek, wpływa to negatywnie przede wszystkim na zdrowie, na infrastrukturę, na nieruchomości. Także są inne akurat miejsca, w których to można bezpiecznie ulokować. Dowiedzieliśmy się około 2-3 tygodnie temu po rozmowie z sąsiadami. Niestety wcześniej akurat nie było to nagłośnione. Po konsultacji z różnymi sąsiadami akurat większość akurat jest przeciwko tego typu inwestycji. Liczymy, że akurat zostanie to przeniesione w inne bezpieczne miejsce, z dala od, że tak powiem, miejsc zamieszkania.
7: Na zakończenie spotkania większość mieszkańców wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy masztu telefonii komórkowej we wskazanej lokalizacji. Mieszkańcy dodali, że ich stanowisko wynika z obaw dotyczących potencjalnie szkodliwego wpływu planowanej inwestycji na zdrowie i życie mieszkańców, a także negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz rozwój osadniczy terenu.
8: SK Zamość.
7: W tej części naszego magazynu przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego.
9: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W Wielonczy na drodze krajowej numer numer 74 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika rolniczego i osobowego Renault. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący ciągnikiem rolniczym jechał od Zawady w kierunku Bodaczowa. Wielączy wykonał manewr skrętu w lewo na posesję. Nie ustąpił przy tym pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierującemu Renault i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ciągnikiem rolniczym kierował 75-letni mieszkaniec gminy Zamość, Renault 35-latek ze Szczebrzeszyna. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala celem wykonania szczegółowych badań. Okazało się, że 35-latkowi nic się nie stało, natomiast kierujący ciągnikiem doznał obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo okazało się, że 75-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zamojscy kryminalni zatrzymali 38-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i 9 listami gończymi. Poszukiwania za mężczyzną były utrudnione, ponieważ 38-latek przez dłuższy czas przebywał poza granicami naszego kraju. Wykonując swoje czynności, kryminalni ustalili, że mężczyzna wrócił do Polski. Natychmiast postanowili sprawdzić adres, pod którym mógł przebywać. Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu. Policjanci jednak nie dali wiary jej słowom i słusznie, ponieważ 38-latek przed kryminalnymi ukrył się na balkonie. Chowając się za suszarką z praniem, liczył, że nie zostanie odnaleziony i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością. 38-latek został zatrzymany, najpierw trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a później do zakładu karnego, którego tak bardzo chciał uniknąć. Za kratkami spędzi najbliższych 6 lat i 2 miesiące. Do odsiadki ma kary za kradzieże, przywłaszczenia mienia oraz za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 67-letnia mieszkanka naszego powiatu zawiadomiła nas o dokonanym na jej szkodę oszustwie. Wyjaśniając, jak doszło do przestępstwa, powiedziała, że dzień wcześniej, przed zgłoszeniem, w godzinach popołudniowych na jej numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna. Powiedział, że jest policjantem i poinformował, że syn 67-latki spowodował wypadek. Poszkodowana kobieta jest w złym stanie, nie wiadomo, czy przeżyje. Powiedział również, że rozmawiał z prokuratorem, który zgodził się na załatwienie sprawy za pieniądze. Do rozmowy włączył się również rzekomy syn kobiety, który potwierdził historię o wypadku i poprosił o ratunek. 67-latka uwierzyła w opowiadaną legendę i postanowiła pomóc. Przekazała rozmówcy, że ma w domu około 50 tysięcy złotych, po tym otrzymała instrukcję dalszego postępowania. Zgodnie z zaleceniem 67-latka spakowała pieniądze w reklamówkę i wyrzuciła je z balkonu. Pod balkonem na przesyłkę czekał już mężczyzna, który zabrał reklamówkę i oddalił się. Pokrzywdzona dostała zapewnienie, że syn wkrótce wyjdzie z aresztu. Polecono jej również, aby nie telefonowała do syna, ponieważ jego telefon został zatrzymany na policji. Kobieta dopiero następnego dnia rano zadzwoniła do synowej, która wyjaśniła, że żadnego wypadku nie było. 67-latka zrozumiała, że została oszukana, sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. Oszuści również od innych mieszkańców naszego powiatu próbowali wyłudzić pieniądze. Kilku seniorów odebrało połączenia na numery telefonów stacjonarnych. W trakcie połączeń rozmówcy informowali, że ich bliscy mieli wypadek i potrzebują pieniędzy. W niektórych przypadkach zmyślone historie dotyczyły choroby, zakażenia czwartym stadium koronawirusa i pilnej potrzeby kosztownego leczenia. Oszuści wypytywali seniorów o posiadane w domu oszczędności i kosztowności. Do rozmów włączały się inne osoby, fałszywi lekarze, policjanci lub krewni, którzy namawiali seniorów na przekazanie gotówki. Na szczęście seniorzy wykazali się czujnością i nie dali się nabrać na opowiadane historie. O próbie wyłudzenia pieniędzy powiadomili prawdziwych policjantów. Rozmawiajmy z seniorami i informujmy o zagrożeniu ze strony oszustów. Przestępcy bezwzględnie grają na emocjach, wykorzystują samotność i chęć pomocy najbliższym. Podszywając się pod krewnych, przedstawicieli różnych instytucji lub funkcjonariuszy służb wymyślają przeróżne legendy. To od naszej troski i edukacji zależy bezpieczeństwo ich oszczędności. Wspólnie możemy uchronić ich przed manipulacją. Przypominajmy seniorom, żeby nie wierzyli w opowiadane przez telefon historie. Jeżeli ktoś dzwoni z prośbą o pomoc finansową, uczmy bliskich, aby sami oddzwaniali do członka rodziny lub skontaktowali się z kimś zaufanym, by potwierdzić historię. Informujmy ich również, że w razie podejrzanego telefonu powinni odłożyć słuchawkę i od razu zadzwonić na numer alarmowy 112. W ostatnim czasie na drogach powiatu zamojskiego doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W Sitańcu Kolonii kierujący Seatem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na teren posesji, uszkadzając ogrodzenie oraz zaparkowany na podwórzu pojazd marki Renault. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że Seatem kierował 48-letni mieszkaniec Zamościa. Razem z nim podróżowała 25-latka. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny prawie 2 promile alkoholu. Nietrzeźwa była także pasażerka. Zarówno kierujący, jak i 25-latka nie odnieśli obrażeń. 48-latek został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Natomiast w Chudkowie na trasie Chudków-Suchowola kierujący Volkswagenem uderzył w drzewo. Policjanci wstępnie ustalili, że pojazdem kierował 47-letni mieszkaniec gminy Łabunie. Podróżował sam, jadąc od Suchowoli w kierunku Krasnobrodu. Na łuku drogi prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe, z wnętrza wydostali go druhowie z ochotniczych straży pożarnych. 47-latek doznał obrażeń, załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Z uwagi na stan zdrowia kierujący nie mógł zostać zbadany alkomatem. Od mężczyzny pobrano krew, wynik badania wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Do wypadku doszło również na drodze krajowej nr 17 na skrzyżowaniu w miejscowości Chomęciska Małe. Tam z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Suzuki, 86-letni mieszkaniec gminy Stary Zamość, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi, który jechał krajówką w stronę Krasnego Stawu i doprowadził tym samym do zderzenia pojazdów. Po zderzeniu samochodów Audi przemieściło się do przydrożnego rowu, a następnie dachowało. Audi kierował 34-latek z powiatu krasnostawskiego. Jemu oraz pasażerce Audi została udzielona pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. Natomiast 86-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Dla wielu dzieci i nastolatków internet jest dziś naturalnym miejscem zawierania nowych znajomości. Rozmowy w komunikatorach, mediach społecznościowych czy podczas wspólnej gry online są częścią ich codzienności. Większość takich kontaktów nie niesie ze sobą zagrożenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy po drugiej stronie zamiast rówieśnika znajduje się dorosła osoba, która świadomie wykorzystuje zaufanie dziecka. Takie relacje na początku wyglądają bardzo zwyczajnie. Zwykle zaczyna się niewinnie. Zaginięcie dziecka nie zawsze wiąże się z nagłym zdarzeniem. Coraz częściej jego początek ma miejsce nie na ulicy, ale online. Pierwszy kontakt może pojawić się przypadkiem, podczas gry, w formie komentarza pod zdjęciem w mediach społecznościowych, w trakcie rozmowy na czacie albo w grupie poświęconej wspólnym zainteresowaniom. Rozmowy zwykle początkowo dotyczą codziennych spraw szkoły, zainteresowań, emocji czy problemów, z którymi mierzy się młody człowiek. Dziecko ma poczucie, że rozmawia z kimś, kto je doskonale rozumie i akceptuje. Z czasem kontakt staje się częstszy i bardziej osobisty. Rozmówca zaczyna budować relację opartą na zaufaniu, uważności i emocjonalnej bliskości. W wielu przypadkach dziecko jest przekonane, że po drugiej stronie znajduje się jego rówieśnik. Tymczasem rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest prośba o dochowanie tajemnicy. To właśnie wtedy relacja bardzo często przestaje być bezpieczna. Wspólny sekret może dotyczyć samej znajomości, treści rozmów, przesyłanych zdjęć albo planowanego spotkania. Dla osoby dorosłej taki sygnał zwykle stanowi znak ostrzegawczy. Dla dziecka zdanie "tylko nie mów nikomu" może stanowić dowód wyjątkowej relacji albo bliskości. W rzeczywistości jest to mechanizm, który ma za zadanie odsunąć dziecko od rodziców czy opiekunów. Im mniej wiedzą dorośli, tym większą kontrolę nad relacją zdobywa rozmówca, który znajduje się po drugiej stronie ekranu smartfona czy komputera. Dziecko nawet nastoletnie nie zawsze rozpoznaje zagrożenie. Często kieruje się emocjami, potrzebą akceptacji i chęcią utrzymania ważnej dla niego relacji. Niektóre z dzieci obawiają się reakcji dorosłych, utraty dostępu do telefonu albo ograniczenia czy zakazu korzystania z internetu. Inne nie chcą zawieść osoby, której zaufały. Zdarza się również, że rozmówca wzmacnia poczucie wyjątkowości nawiązanej relacji. Przekonuje dziecko, że nikt inny go tak nie rozumie jak on, że tylko jemu może zaufać. W takich sytuacjach granica między zwykłą znajomością a manipulacją staje się dla dziecka bardzo trudna do rozpoznania. Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, w której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Nasz niepokój powinny wzbudzić sytuacje, w których dziecko zaczyna zasłaniać ekran telefonu, przełapane na kontakcie z nieznajomym przez rodzica czy opiekuna, gwałtownie reaguje na prośby rozmowy o aktywności online, unika odpowiedzi na pytania o nowe znajomości albo wyraźnie wycofuje się z dotychczasowych znanych rodzicom relacji. Pojedynczy sygnał nie musi oznaczać zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy takich zmian jest więcej i zaczynają tworzyć pewien schemat. Grooming bowiem to proces, w którym dorosła osoba nawiązuje i stopniowo buduje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania, najczęściej o charakterze seksualnym, ale też emocjonalnym lub przestępczym. Nie dzieje się to nagle, to rozłożone w czasie działanie oparte na manipulacji i zdobyciu zaufania. To właśnie dlatego tak ważne jest budowanie w dziecku przekonania, że zawsze może powiedzieć dorosłemu o sytuacji, która budzi jego niepokój, nawet jeżeli wcześniej coś ukrywało albo popełniło błąd. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kontrolowanie telefonu czy komputera. Znacznie ważniejsza jest codzienna rozmowa, podczas której warto dziecko uświadomić, że nie każda osoba poznana w internecie jest tym, za kogo się podaje, oraz nieznajomości zawarte online nie powinny stanowić tajemnicy przed rodzicami czy opiekunami. Równie ważne jest zbudowanie atmosfery, w której dziecko nie będzie bało się powiedzieć o czymś niepokojącym, bo będzie wiedziało, że zostanie wysłuchane i zrozumiane, bez oceniania, bez krytykowania czy ośmieszających je komentarzy, a nie od razu ocenione czy ukarane. W jakich sytuacjach reagować? Nie warto czekać na pewność, że dzieje się coś złego. Reakcja powinna pojawić się już wtedy, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Najważniejsze to zachować spokój, porozmawiać z dzieckiem i spróbować zrozumieć sytuację. Gwałtowne reakcje, takie jak na przykład odbieranie telefonu czy wprowadzanie zakazu, często mogło spowodować, że dziecko jeszcze bardziej zamknie się w sobie i przestanie mówić o problemach. Jeżeli ktokolwiek z nas ma podejrzenie, że dziecko może być zagrożone groomingiem, należy skontaktować się z policją. Kampania Zaginione, Niezapomniane, realizowana przez Polską Policję oraz Fundację ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, to nie tylko przypomnienie historii dzieci, które nie wróciły do domu, a ich los do dziś pozostaje nieznany. To także działania edukacyjne i profilaktyczne pokazujące, że współczesne zagrożenia często zaczynają się w miejscach, które pozornie wydają się bezpieczne i dobrze znane młodym ludziom. W tegorocznej odsłonie naszej kampanii zwracamy szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie. Już 25 maja, w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki, będziemy solidaryzować się z rodzicami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci. Kierujący osobowym Volkswagenem knął przez Zamość ulicą Szczebrzeską, nie zważając na obowiązujące znaki określające dopuszczalną prędkość. Policjanci zmierzyli jego prędkość, wynik wykazał 123 km na godzinę, czyli o 73 km więcej niż zezwalają przepisy. Miłośnikiem tak szybkiej jazdy okazał się 41-latek ze Szczebrzeszyna. Za swoje niebezpieczne oraz niezgodne z przepisami zachowanie na 3 miesiące stracił prawo jazdy. Zgodnie z taryfikatorem otrzymał również 2,5 tysiąca mandatu i 15 punktów karnych. Pamiętajmy, że kierowca, który przekracza dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę, traci prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu, 3-miesięczny okres zostanie przedłużony do 6 miesięcy. To nie koniec uciążliwości dla kierowcy lubiącego szybką jazdę. Za zlekceważenie obowiązujących przepisów czeka go również niemała grzywna w formie mandatu karnego oraz odpowiednia liczba punktów karnych. Pamiętajmy też, że zbyt szybka jazda niedostosowana do panujących na drodze warunków oraz obowiązujących przepisów to potencjalne zagrożenie dla samych kierowców, przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Kiedy nagle na drodze pojawi się przeszkoda, pędzący z nadmierną prędkością kierujący może mieć zbyt mało czasu na bezpieczną reakcję. Kierowco, zachowaj się rozsądnie i zdejmij nogę z gazu. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w jednej z miejscowości gminy Słów nad rzeką Por. Zostaliśmy o nim powiadomieni około godziny 15.30. Zgłaszający zadzwonił na numer alarmowy, informując, że zauważył w rzece prawdopodobnie ciało człowieka. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Po przybyciu funkcjonariusze potwierdzili, że w wodzie dryfuje ciało mężczyzny. W trakcie wykonywanych czynności ustalono tożsamość zmarłego. To 69-letni mieszkaniec Lublina, który wcześniej łowił ryby w rejonie zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nad rzeką przebywał sam. Prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do rzeki. Brzeg w tym miejscu jest wysoki i stromy, co mogło utrudnić 69-latkowi wydostanie się z wody. Policjanci na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Zamościu wykonali czynności procesowe. Ciało 69-latka przewiezione zostało do Szpitalnego Zakładu Patomorfologii celem wykonania badań sekcyjnych. Pod nadzorem prokuratora prowadzimy w tej sprawie postępowanie, wyjaśniając dokładny przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia oraz jego okoliczności. 22 maja na drogach powiatu zamojskiego prowadziliśmy wzmożone wojewódzkie działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą Bezpieczny Jednoślad. Policjanci zamojskiego ruchu drogowego kontrolowali, w jaki sposób zachowują się kierujący, zwłaszcza ci, którzy poruszają się rowerami, motocyklami, motorowerami, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Celem tego typu akcji jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków z udziałem kierujących jednośladami. W czasie akcji policjanci reagowali na popełnione przez kierujących jednośladami wykroczenia, zwłaszcza te dotyczące przekraczania dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania, nieustępowania pierwszeństwa, jazdę po chodniku czy przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Kontrolowali również, czy motocykliści posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania, weryfikowali stan techniczny ich pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Mundurowi zwracali również uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami wobec użytkowników jednośladów. I tak jak w czasie codziennych służb na naszych drogach, reagowali na wszelkie inne niebezpieczne zachowania na drodze. Od początku bieżącego roku na terenie powiatu zamojskiego doszło do 16 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 15 osób zostało rannych. W 5 z tych wypadkach brali udział kierujący jednośladami.
7: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: SK Zamość News.
10: Podsumowanie najważniejszych newsów z Zamościa i regionu z tego tygodnia. Czas rozpocząć. Monika Kowalewicz, kłaniam się i zapraszam. Jest umowa na przebudowę ulicy Koszary w Zamościu. Pracami zajmie się lokalna firma wyłoniona w przetargu. O zakresie prac mówi Mateusz Michalski z firmy, która zajmie się remontem.
11: Będzie to przebudowa, co prawda, 3 odcinków na osiedlu Koszary. Zakres przebudowy będzie gruntowny, bo będzie wymieniana zarówno podbudowa całej nawierzchni, nowe nawierzchnie, chodniki, parkingi. Dodatkowo zostanie wymieniona również i przebudowana infrastruktura podziemna, kanalizacja deszczowa, więc zakres robót dosyć duży. Jak każda inwestycja niesie ze sobą różne nowości, miejmy nadzieję, że nie napotkamy na żadne problemy i inwestycja pójdzie sprawnie i terminowo, a nawet może uda się skończyć to przed czasem. Na pewno będą etapowe wyłączenia odcinków dróg. Pierwszy etap zamknięcia drogi wprowadzamy z dniem 1 czerwca. Będzie to odcinek drogi od głównego wjazdu, czyli od samolotu, do połowy drogi w lewo, czyli przy hotelu. Także ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. Objazd będzie można dojechać do zarówno hotelu, jak i do szkoły przez ulicę Kamienną i bocznymi ulicami będzie objazd wyznaczony. Postaramy się jak najszybciej, no planowany okres to jest około miesiąca, dwóch. Tak jak wspomniałem, wiąże się to z wymianą infrastruktury podziemnej, później całej podbudowy i zrobienia nawierzchni. Oczywiście w miarę możliwości będziemy ruch udostępniać, odcinki wybudowanej drogi dla ruchu lokalnego, więc postaramy się, aby ta inwestycja przebiegła w miarę sprawnie i bezpiecznie, komfortowo dla wszystkich.
7: Prezydent Zamościa, Rafał Swolak.
12: Ja się cieszę, bo to wygrała nasza lokalna firma i tutaj mamy z nimi bardzo dobrą współpracę i cieszę się, że to jest nasza firma. Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa-Zamościa- będą nowe chodniki, parkingi i infrastruktura podziemna, czyli kanalizacja, której tam nie było.
10: Remont obejmie ulicę Koszary od samolotu na Piłsudskiego do bramy jednostki wojskowej oraz dwie boczne ulice. Będą uprawiać rośliny w specjalnym tunelu przez cały rok. Znajdą się tam sadzonki owoców i warzyw. Zamojski rolniczak weźmie udział w pilotażowym projekcie. O szczegółach mówi dyrektor placówki Antoni Turzyniecki.
13: My jako szkoła wejdziemy do realizacji tego projektu w następnej kolejności. Na początku będzie przygotowany tunel, będzie przygotowana ziemia wewnątrz. Dopiero szkoła będzie projektować nasadzenia i realizować nasadzenia. Dla szkoły to będzie rozszerzenie bazy dydaktycznej i danie możliwości uczniom zobaczenia, że są inne też możliwości produkcji rolniczej. W tym technologii sprowadzonej m.in. z Chin. Nasadzenia mają być permanentne, dlatego że ten tunel ma funkcjonować całorocznie. Tunel nie będzie stał na terenie szkoły, tu nie będzie stał na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Zamościu. Obok terenu, na którym się znajduje szkoła. W sąsiednim terenie. Na pewno będzie inne takiego zadania, szkoła jeszcze nie przeprowadzała, będzie coś nowego, ale to będzie wyzwanie, być może również nowe doświadczenie, które rolnicy będą mogli przetransferować na swoje gospodarstwa, jeżeli to przyniesie wymierne efekty. W tej chwili jest to na etapie projektowania, więc trudno mi powiedzieć, jakie będą rośliny. Będą różnorodne, dlatego że ten projekt m.in. to jest projekt również badawczy. To będzie we współpracy z lubelskimi uczelniami. W tej chwili trudno powiedzieć, które to będą uczelnie.
10: Pojawi się tunel o długości 50 i szerokości 10 metrów. Konstrukcja stanie niedaleko budynku rolniczaka. Będzie to projekt badawczy, w którym zostanie wykorzystana fotowoltaika i banki energii. Sztuczna inteligencja zaś będzie zarządzać tym tunelem.
8: SK Zamość.
10: W Zawadzie pod Zamościem działa już nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym. Położone jest na linii kolejowej 69 między Zamościem a Szczebrzeszynem. Wartość inwestycji to około 130 milionów złotych. Finansowana jest z KPO. O szczegółach mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
14: Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów komputerowych po zakończeniu wszystkich prac możliwe będzie kompleksowe sterowanie ruchem pociągów na trzech liniach kolejowych regionu lubelskiego, czyli Zawada Chrubieszów, Zawada Zamość Borta Tycze, Rejowiec Zawada. Na monitorach komputerowych wyświetlany jest ruch pociągów przejeżdżających przez stację Zawada, a następnie sukcesywnie do 30 lipca również przez stację Zamość, Zamość Szopinek, Zamość Borta Tycze, Jarosławiec, Miączyn, Werbkowice oraz Chrubieszów. Dyżurni z lokalnego centrum sterowania pełnią również nadzór nad 8 przejezdami kolejowo-drogowymi. Zarówno pociągi, jak i pojazdy drogowe będą widoczne na ekranach systemu sterowania, co znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo na wybranych przejazdach, m.in. w obrębie stacji Zabada, w Zamościu, w Werbkowicach i w Chrubieszowie, zainstalowaliśmy nowoczesne urządzenia odpowiedzialne za samoczynne zamykanie rogatek.
10: Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Zawadzie to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia ruchu kolejowego w województwie lubelskim. Ma przełożyć się też na komfort pasażerów. Zamojskie kino będzie bardziej innowacyjne, poprawi się też dostępność budynku. Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej widzowie mogą tam liczyć na lepszy obraz. Obiekt dostosuje się też do potrzeb osób niewidomych, mówi dyrektor Zamojskiego Centrum Kultury Filmowej Stylowe w Zamościu Tomasz Jaki.
15: Mam bardzo dobre wiadomości. Projekty Centrum Kultury Filmowej Stylowe w Zamościu otrzymały zielone światło od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 6 naszych inicjatyw zostanie wspartych łączną kwotą ponad 235 tysięcy złotych. Większa część dotacji zostanie przeznaczona na nowoczesną technologię. W sali nr 4 zostanie zainstalowany nowoczesny projektor laserowy, a w sali nr 3 pojawi się zupełnie nowy ekran. To oznacza jeszcze wyższą jakość obrazu i lepsze wrażenie z każdego seansu. Stylowym poprawiamy też dostępność. Dzięki pozyskanym środkom kino stanie się bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie pojawi się specjalne kontrastowe oznaczenie, system nawigacji głosowej oraz pętla indukcyjna w kasach. pozyskane pieniądze wesprą również realizację naszych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz Zamościa.
10: Zamojskie kino otrzymało też wsparcie na 30. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacro Film, 14. Zamojski Festiwal Filmowy Spotkania z Historią oraz na działalność Klubu Filmowego Senso. A skoro już w temacie zamojskiego kina jesteśmy, to przypomnę tylko, że w ofercie na najbliższe tygodnie, oprócz standardowych projekcji, mamy propozycje na zbliżające się święta. Mowa o Dniu Matki i Dniu Dziecka, które spędzić będzie można przed wielkim ekranem na specjalnych seansach, ale też mamy zapowiedzi przeglądu nowego kina francuskiego. To dla wielbicieli twórczości filmowej prosto z nad Sekwany. Trwa nabór do konkursu kulinarnego Smaki Zamościa i Roztocza. Swoje potrawy mogą zgłosić indywidualni pasjonaci gotowania, szkoły gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich i restauracje. Jego celem jest promocja kuchni i tradycji kulinarnych Zamościa i Roztocza, a szczegóły w materiale Violetty Sawy.
16: Wojciech Sachajko, prezes lokalnej organizacji turystycznej Zamości Roztocze. Jak co roku nasza lokalna organizacja turystyczna wraz z Zamojskim Domem Kultury, wraz z miastem Zamość organizuje festiwal produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza. Festiwal ten będzie odbywał się w ramach Jarmarku Hetmańskiego. Warto w tym roku wziąć udział w festiwalu, a celem festiwalu są promocja kuchni regionalnej, jest prezentacja potraw, a także produktów kulinarnych, które na Roztoczu są sprzedawane. Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i w tym roku festiwal będzie troszeczkę bardziej bogaty. Między innymi laureaci naszego konkursu kulinarnego będą zaprezentowani w folderze specjalnym, takim kulinarnym, który zostanie wydrukowany właśnie tuż po konkursie. Zechcemy w folderku zaprezentować te potrawy regionalne, które wezmą udział w konkursie kulinarnym. A tu chcę powiedzieć, że właśnie konkurs kulinarny, jak co roku organizowany w ramach Jarmarku właśnie Hetmańskiego, będzie odbywał się w czterech kategoriach. Są to wyroby regionalne, ciasta i desery, a także nalewki i napoje, więc można takie produkty regionalne do konkursu zgłosić, przyjechać właśnie na ten festiwal, zaprezentować. Oczywiście spośród wszystkich zaprezentowanych potraw wybrane przez jury zostaną te potrawy najlepsze i one właśnie zostaną zaprezentowane w folderze, który zostanie wydrukowany po konkursie. Tak, zgłaszać się mogą wszyscy, którzy w zasadzie interesują się naszą kuchnią regionalną, ale przede wszystkim liczymy na szkoły gastronomiczne, liczymy na koła gospodyń wiejskich, ale co najważniejsze, liczymy na naszych restauratorów i zachęcamy ich do tego, ażeby wzięli udział w tym konkursie, ponieważ no, jest to takie podkreślenie tego, że te produkty kulinarne, które biorą udział w festiwalu, można je po prostu spróbować u nas. Jest to wspaniała rzecz do tego, żeby zareklamować swoje posiłki, które w naszych restauracjach, czy to w Zamościu, czy na Roztoczu są właśnie serwowane. Również w folderze, który zostanie wydrukowany po tym konkursie, chcemy napisać, gdzie realnie można spróbować poszczególnych tych produktów kulinarnych, które z naszego regionu pochodzą. Wszelakie szczegóły dotyczące tego festiwalu produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Zamojskiego Domu Kultury. Jest tam regulamin, jest tam karta zgłoszeniowa poszczególnych produktów i zachęcamy przede wszystkim do udziału i uczestnictwa. Tu jeszcze zechcę podkreślić, że oczywiście laureaci, najlepsze produkty kulinarne zostaną honorowane nagrodami rzeczowymi. Tutaj również dostaliśmy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, więc w tym roku te nagrody będą naprawdę bardzo ciekawe. Nasza kuchnia regionalna to przede wszystkim kuchnia oparta na bazie kaszy gryczanej. To kuchnia, która ma w sobie bardzo dużo dziedziczyzny. Kuchnia z jednej strony bardzo prosta, no bo oparta na tych lokalnych produktach ludowych, ale też kuchnia w dużej mierze wyszukana, dlatego że chociażby miasto Zamość, którą od wieków można było tutaj spróbować naprawdę wyszukanych potraw, gdzie kupcy z całego świata przyjeżdżali do Zamościa i przywozili wszelakie mało znane produkty spożywcze, owoce cytrusowe chociażby. To jest również bardzo ciekawa kuchnia, taka szlachecka, bardzo bogata i chcemy zaprezentować i tą taką kuchnię właśnie wielokulturową, kulturową, no bo przecież miasto Zamość i cały nasz region to różne nacje, Ormianie, Żydzi, Rusini, ale nawet Grecy czy Anglicy, więc naprawdę mieszanka kultur w naszym regionie i w mieście Zamościu była bardzo duża, stąd i ta kuchnia jest tutaj naprawdę bardzo bogata i zachęcamy do tego, żeby odtwarzać właśnie te niektóre przepisy kulinarne, które gdzieś tu z pokolenia na pokolenie zostały przekazywane i prezentować je w czasie naszego festiwalu Smaki Zamościa i Roztocza. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra opcja do zapromowania kuchni regionalnej, ale przez tą kuchnię regionalną zapromowania naszego regionu i zachęcenia przyszłych turystów, którzy do nas przyjadą, do tego, żeby ten region odwiedzili w poszukiwaniu tych specyficznych smaków dostępnych w naszym regionie. Nasza kuchnia jest bardzo smaczna, prosta, mało skomplikowana, oparta na lokalnych produktach. To zresztą nasze jury będzie też oceniało w czasie tego konkursu, jak podany jest dany posiłek, z czego się składa, czy oparty właśnie na tych naszych regionalnych produktach, czy na tych produktach jakichś sprowadzonych skądś. W roku ubiegłym przede wszystkim naszymi laureatami były koła gospodyń wiejskich z bardzo ciekawymi produktami, które zaprezentowały, przede wszystkim ciekawymi nazwami. W kategorii wyroby regionalne pierwsze miejsce zajął cebularz wulczański z fasoli, zrobiony przez koło gospodyń wiejskich wulczanki z Wólki Pokarzowskiej. Drugie miejsce zajął zielone pierogi z bobem, to również KGW z Wielączy. No i pierogi z bobem z KGW w Szopinku. To były akurat te wyroby regionalne, ale w ciastach i deserach krasiste kulki, tort różana poezja, czy wiśniowe marzenie. Takie nazwy naszych ciast i wypieków miały. Herbata malinowa z patyka. Koło gospodyń wiejskich w Siemierzu taką herbatkę zrobiło i naprawdę dużym uznaniem jeżeli ona została odebrana, tak więc zachęcamy nie tylko koło gospodyń wiejskich. W latach poprzednich między innymi restauratorzy, którzy w swoje menu robili odpowiednią wkładkę z właśnie tymi regionalnymi potrawami. Do tej pory w naszych zamojskich restauracjach, oglądając karty menu, czy też wszelakie nagrody, które dostają nasi restauratorzy, możemy zobaczyć, że certyfikaty po konkursie Smaki Zamościa i Roztocza wiszą gdzieś tam na ścianach i szczycą się tym nasi restauratorzy. Turyści często dopytują o to właśnie, które produkty regionalne są godne polecenia. Otrzymanie takiego certyfikatu jest naprawdę nobilitujące i mówi jednoznacznie turystom o tym, że te produkty są warte spróbowania, że są naszymi produktami regionalnymi. Nie muszą wtedy dopytywać się, które z tych produktów są właśnie nasze, tutejsze, regionalne, tylko już wiedzą to. Nasza kuchnia regionalna faktycznie jest oparta w dużej mierze na kaszy gryczanej, więc pirug biłgorajski, czy też tak zwane łupcie, tutaj regionalnie nazywane, czyli gołąbki z kaszy gryczanej zawijane w kiszoną kapustę, w duże liście kiszonej kapusty. To jest coś, co jest bardzo regionalne. Oczywiście cebularze, często w restauracjach duży nacisk nakładamy na to, żeby produkt faktycznie pochodził z naszego regionu.
10: Zamojski Dom Kultury przyjmuje zgłoszenia jeszcze do 25 maja. Można je przesłać mailem lub pocztą tradycyjną.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerzy nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: Onet. Są teraz zbierane na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy mistrzostwa sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Castorama!

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mamo, to łóżko skrzypi!
3: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
4: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
5: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
2: O, już nie skrzypi.
3: Velavi, majówkowa decyzja życia.
4: No, teraz to można odpocząć.
6: Velavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
2: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Lato, lato, lato,
10: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lato, lato, lato,
7: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Gryszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Gryszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Gryszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
11: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
12: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 770.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak spłatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Monika Kowalewicz, to propozycja na aktywną końcówkę maja. Zamojski oddział PTTK zaprasza do udziału w rajdzie.
20: Trasa około 6 km, więc nie jest zbyt wymagająca. Na mecie rajdu tradycyjnie już ognisko, nasze konkursy, konkurs krajoznawczy, konkurs piosenki turystycznej, konkursy sprawnościowe. Zapraszamy do zabrania ze sobą właśnie przebrania w czerwonego kapturka. To szczególnie właśnie kierujemy do dzieci. Można właśnie tutaj przebrać się.
19: Mówi Agnieszka Linek, prezes PTTK Zamość. Trasa prowadzi przez Bliżów Adamów aż do Kaczurek. Zgłaszać się można do jutra do godziny 10.
21: Jest 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
0: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
21: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
18: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
22: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
18: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zajdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech. A tylko w sobotę kurczak Biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
19: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotni hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: S.K. Reklama.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
6: Lato, lato, lato,
7: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodów. Mercurymarket.pl.
10: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
18: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
17: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
19: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy Was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla Was 4 zaproszenia dla całej Waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Radio S, jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na kortowiadę.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Baosa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakob Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Cześć, on Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada, na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywacie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimet Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,90.

0: 9 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Lato, lato, lato,
2: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
0: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
0: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Mamo, to łóżko skrzypi!
6: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
7: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
8: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
5: O, już nie skrzypi.
6: Velavi, majówkowa decyzja życia.
7: No, teraz to można odpocząć.
0: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
5: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
0: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 22,99, a masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dzień dobry, sąsiadce.
15: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
14: To do zobaczenia.
15: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
16: Po co?
17: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
16: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
17: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
18: I po reklamie.
19: Zamość na czasie.
20: I Monika Kowalewicz, Majowe Laboratorium Małego Naukowca w Zamojskiej Akademii Kultury stawia na czystość. Będzie o mydle i środkach piorących oraz pianie. Tradycyjnie w formie ciekawych eksperymentów uczestnicy sprawdzą, co sprawia, że bańki mydlane przyjmują idealny kształt kuli.
21: Chodzi o odkrywanie tajemnic fizyki, chemii, biologii, moc frajdy, zabawy i jeszcze spora dawka wiedzy dla Państwa.
20: Mówi Anna Bilska z Zamojskiego Domu Kultury. To opcja dla dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Najbliższe spotkanie już w czwartek o 16 w Wytwórni Kultury Zakup przy Akademickiej. Na zdk.zamość.pl znajdziecie info o wejściówkach dla dzieciaków oraz szczegóły na temat warsztatów.
18: Minęła 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
19: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
18: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
22: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK, hity na czasie. A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lato, lato, lato,
4: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77

0: 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Anna Aller w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fużyło. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK, to tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas mamy się to. Można poczuć młodo.
1: Mamy można to? Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Autopromocja.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
15: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
18: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
19: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
20: Spoil.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert. Zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
5: I po reklamie.
6: SK.
7: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
8: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
7: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lew w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
9: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną. Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji.

0: Maszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
8: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
9: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
10: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Babe, I got a stranger in my mind.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej 20. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo. No i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem. Przez całą Polskę, a to wszystko na żywo, na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór, do Gdańska. Już ponad 21 godzin. No i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

0: No nie wiem, lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
1: Po co?
0: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
1: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
0: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
4: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W technikum ZDZ Zamość mamy dla ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Wpadnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
7: I po reklamie.
8: Zamość na czasie.
9: I Monika Kowalewicz w programie Wystawa Sprzętu Wojskowego i Specjalistycznego. Debata o roli i zadaniach samorządu terytorialnego czy gra decyzyjna dla młodzieży. To podczas Tygodnia Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Zamojskiej. Od wtorku Zamojska Uczelnia będzie sprawdzać, co wpływa obecnie na nasze bezpieczeństwo i jak wygląda wyposażenie mundurówki od kulis. Drużyny z zamojskich szkół średnich wezmą udział w grze. Trzeba będzie się wykazać wiedzą z zarządzania kryzysowego oraz umiejętnościami survivalu i pierwszej pomocy. A widowiskowy finał tygodnia 31 maja odbędzie się na Rynku Wielkim i pod Pałacem Zamojskich. Wojsko, policja i inne służby mundurowe pokażą swój sprzęt. Będzie prezentacja psów służbowych oraz oferty zamojskiej uczelni.
10: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
11: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
10: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
12: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze, to dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
13: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
12: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK, gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gram.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Mamo, to łóżko skrzypi!
9: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
10: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
11: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
8: O, już nie skrzypi.
9: Velavi, majówkowa decyzja życia.
10: No, teraz to można odpocząć.
12: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
8: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
13: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij.

0: Czyli kwiaty dla mamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na Betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
6: No na pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie chaos na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się swędzieli, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
5: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

0: Wszystko jedno to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was. I dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Chcecie pokazać, że odlecieć, to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
12: Tak, w galerii Revia Park.
11: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
13: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła wral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103, obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
14: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
15: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
16: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: I po reklamie.
5: Zamość na czasie.
6: I Monika Kowalewicz, to propozycja na aktywną końcówkę maja. Zamojski oddział PTTK zaprasza do udziału w rajdzie.
7: Trasa około 6 km, więc nie jest zbyt wymagająca. Na mecie rajdu tradycyjnie już ognisko, nasze konkursy, konkurs krajoznawczy, konkurs piosenki turystycznej, konkursy sprawnościowe. Zapraszamy do zabrania ze sobą właśnie przebrania w czerwonego kapturka. To szczególnie właśnie kierujemy do dzieci. Można właśnie tutaj przebrać się.
6: Mówi Agnieszka Linek, prezes PTTK Zamość. Trasa prowadzi przez Bliżów Adamów aż do Kaczurek. Zgłaszać się można do jutra do godziny 10.
8: Muzyką się żyje.
9: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
10: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
11: Jesteś szczęśliwa.
10: Jestem szczęśliwa.
9: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Opornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxo Beat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxo Beat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim, wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SKPL i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetniwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: I tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze. 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno. Zresztą pewnie o tym wiecie. O influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka. No, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. No i gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku.

0: To nie tylko klasy mistrzostwa sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie. A my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPE. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
11: Mamo, to łóżko skrzypi!
12: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
13: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
14: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
11: O, już nie skrzypi.
12: Belawi, majówkowa decyzja życia.
13: No, teraz to można odpocząć.
10: Velawi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
11: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
15: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie eski w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: I po reklamie.

0: to jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger, Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
10: Nie musisz.
9: Jak to nie muszę?
10: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease?
10: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
9: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
10: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
9: I to gdzie?
10: To tu. Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
17: Tak, w galerii Revia Park.
16: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
18: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy

0: Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też, wiesz,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: To... Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Radio SK. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radio SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Swoje

0: Profesjonalność.
1: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: I po reklamie.
5: Zamość na czasie.
6: I Monika Kowalewicz, Majowe Laboratorium Małego Naukowca w Zamojskiej Akademii Kultury stawia na czystość. Będzie o mydle i środkach piorących oraz pianie. Tradycyjnie w formie ciekawych eksperymentów uczestnicy sprawdzą, co sprawia, że bańki mydlane przyjmują idealny kształt kuli.
7: Chodzi o odkrywanie tajemnic fizyki, chemii, biologii, moc frajdy, zabawy i jeszcze spora dawka wiedzy dla Państwa.
6: Mówi Anna Bilska z Zamojskiego Domu Kultury. To opcja dla dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Najbliższe spotkanie już w czwartek o 16 w Wytwórni Kultury Zakup przy Akademickiej. Na zdkzamość.pl znajdziecie info o wejściówkach dla dzieciaków oraz szczegóły na temat warsztatów.
8: Muzyką się żyje.
9: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu. Już za tydzień, w sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
9: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment.
12: Na czasie Radio SK.
9: A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu Eska. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskową aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak! Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
15: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
16: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
17: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
20: I po reklamie.
21: A

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Doctor You w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, no to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi na drodze biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, że jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. No i w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. I w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca trasy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Muzyką się żyje.
27: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektorat aparat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
0: Rada pierwsza, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się ustąpili, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
27: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii album roku pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii single roku pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
1: Imprezka.
3: Imprezka.
1: Imprezka. Imprezka.
27: Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na Cordoviadę. Zostańcie blisko Radia SK. Pa!

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugo, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. No i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: та мелодія. Той нутик та інша собі, кремелодія.
1: Ешка замощ.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. I ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
10: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
11: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
12: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
15: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma, słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, a, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no i to jest najważniejsze.
1: No to liczymy się później.
0: A, okej, okay, dobra. No to żeby Monika, teściowa i Monika... czekaj, teściowa i kto? Ty jesteś kto? Czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo. Uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No,
2: zabierz.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

0: Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS, Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie. Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl. 793 905 085.
10: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz w programie Wystawa Sprzętu Wojskowego i Specjalistycznego, debata o roli i zadaniach samorządu terytorialnego czy gra decyzyjna dla młodzieży. To podczas Tygodnia Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Zamojskiej. Od wtorku Zamojska Uczelnia będzie sprawdzać, co wpływa obecnie na nasze bezpieczeństwo i jak wygląda wyposażenie mundurówki od kulis. Drużyny z zamojskich szkół średnich wezmą udział w grze. Trzeba będzie się wykazać wiedzą z zarządzania kryzysowego oraz umiejętnościami survivalu i pierwszej pomocy. A widowiskowy finał tygodnia 31 maja odbędzie się na Rynku Wielkim i pod Pałacem Zamojskich. Wojsko, policja i inne służby mundurowe pokażą swój sprzęt. Będzie prezentacja psów służbowych oraz oferty zamojskiej uczelni.
19: Muzyką się żyje.
0: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Gora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
20: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
21: Jesteś szczęśliwa.
20: Jestem szczęśliwa.
0: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
22: Imprezka.
23: Imprezka.
22: Imprezka.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki.
24: Ja się

Spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona. Wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Orę Ladę oczywiście.

0: musimy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopak uzbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
0: Radio SK. Aha.
2: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
3: Mamo, to łóżko skrzypi!
4: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
5: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
6: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
3: O, już nie skrzypi.
4: Belawi, majówkowa decyzja życia.
5: No, teraz to można odpocząć.
2: Velawi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
3: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
9: I po reklamie.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teść to Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Aha. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

0: Madonna.
1: Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi, pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.
2: SK.
3: SK.
2: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
7: Tak, w galerii Revia Park.
6: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy. Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Właśnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
10: I po reklamie.
11: Zamość na czasie.
12: I Monika Kowalewicz, tegoroczny 32 już jarmark hetmański zbliża się wielkimi krokami. Festiwal produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza już 6 i 7 czerwca. Na zamościani turystów czekać będą występy kapel i koncerty, konkurs potraw oraz występy artystyczne, a rzemieślnicy, rękocielnicy i lokalni twórcy zaprezentują na stoiskach swoje wyroby. Znajdziecie ich na rynku wielkim, jarmarkowe wydarzenia i atrakcje, także na rynkach wodnym i solnym. Podczas imprezy odbędzie się otwarta próba orkiestry jarmarku hetmańskiego. To opcja dla osób powyżej 15 roku życia, które grają na instrumentach i chcą uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie. Dokładny program jarmarku, a także rozkład jazdy jego strefy warsztatowej macie na stronie zdkzamość.pl.
2: Muzyką się żyje.
1: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingway Korea pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Tako pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacperczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy. Imprezka. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Tako śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy Wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Dzieszka osmafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam Was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość. Nowość na lato. Colorado od Luxury, Loud Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.

0: Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Radio SK. Reklama.
2: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23. Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.
8: My heart is a ghost.

0: Miki Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej, Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

0: Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy. Hej!
1: Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
13: I po reklamie.
14: Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność.

0: dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Numer 1 w

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

lieber, raz to Tolik Slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Radio SK.

0: Jajka.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Ольга Замовость.
1: Раз, один, один, раз. Раз, раз, йоу, раз.